0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jsem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Tok Radio 103 i 8 FM. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu.
1: Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska, WIS. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na lalkę, była lalka, przyjemna matura.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio w drodze.
9: Mamy wtorek, 5 maja. W kalendarzu to na przykład dzień bez makijażu. No więc, drogie panie, nie musicie się malować na szybko wczesnym rankiem w aucie, na przykład patrząc w lusterko, a nieraz widziałem tego typu sprawy. Dzisiaj nie trzeba. Na drogach na razie spokojnie i bez korków.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
9: Wczoraj było pięknie, no i dzisiaj też zapowiada nam się naprawdę bardzo piękny dzień. Już o poranku mamy 9 stopni na termometrach na plusie, a to dopiero początek, bo dzisiaj w Krakowie maksymalnie nawet do 28 stopni Celsjusza. Będzie bardzo pogodnie i słonecznie z umiarkowanym zachmurzeniem, co ważne oczywiście bez opadów deszczu jeszcze dziś, choć od jutra już ta pogoda może nam się niestety trochę zmieniać. Wiatr słaby, powietrze w normie.
1: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Mam pytanie takie, ukradziono mi kucyka, małego konika takiego.
11: Matko Boże, co się stanęło?
1: Powstanie Rock Radia.
12: 5 maja, 5 po 6 wtorek na Powstanie Rock Radia. Zapraszają Kajto Ruszczyk, Panów Guziczków.
13: Witam Państwa serdecznie, jest ze mną redaktor Jan Bajory.
12: Tak jest, jestem, dzień dobry, kłaniamy się bardzo
13: ramię
12: nisko.
13: Ramię w ramię.
12: O, bez przesady. Proszę Państwa, będziemy z Państwem do 10 tutaj, absolutnie nie zmienia się nic. I czekamy na Was jak zawsze. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze, to są kanały kontaktowe z nami. Czekamy na Was, będziemy grać klasykę rocka. Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. No bardziej klasycznie rock'n'rollowo zacząć się nie da. Witajcie, dzień dobry, lecimy z wtorkiem.

0: Just What I Needed, grupa The Cars. Proszę Państwa, klasycznie rockowy numer. Dobry nie tylko do auta, jakby co. Można słuchać też w innych miejscach, nikt tego nie sprawdza. 12 po 6, proszę Państwa. Tu już pierwszy kontakt z bazą. Halo, prosimy, kto jest z nami?
1: Zagadka. Kto dzisiaj dzwoni? Pozdrawiam. Siemanku.
2: Kurczę, nie wiem. Chyba no Leszek wiem. Miller.
0: Leszek Miller.
2: Tak mi się wydaje.
0: To jest killer.
2: I podobny głos.
0: Pozdrawiamy Jacule, strzelce opolskie odhaczone, ale bardzo tak krótko i na temat można powiedzieć. Tak. Także Jacku pozdrawiamy. Jacek odpalony, Jacek zameldowany i bardzo dobrze, proszę bardzo, dyplom prymusa powstania Rokadia leci do strzelec opolskich. Hej, 4 pory, 13 po 6, 2 dwójki, 4 czwórki, 0 66 albo głosówki na Messengerze.

0: Ostatnio mnie duży renesans Stinga w domu, a w Rock Radio The Police, Every Breath You Take, The Hooters i Bad Company. Za chwilę gramy klasykę rocka 19 po 6 i gładko wchodzimy we wtorek. Witajcie, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki.

0: Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
3: Po reklamie.
4: Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rok Radia.

0: Can't get enough, czyli Bad Company w Rock Radio za 29.07. I proszę, kolejny słuchacz, kolejny meldunek. Halo, prosimy.
1: Siemaneczko, siemaneczko, wasz ulubiony autobusiarz znowu z wami melduje się na zakładzie. Po długim weekendzie, u mnie to były 4 dni, bo jeszcze załapałem się na poniedziałek.
0: Cześć.
1: Więc dochodzę do siebie. I cóż, no coś za coś, następny weekend za 2 tygodnie dopiero. Niemniej pozdrawiam wszystkich, troszkę odpoczynku od upału, jeśli tak to mogę nazwać, bo u mnie w niedzielę także było ponad 25 stopni Celsjusza. Miłego tygodnia, hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Hell yeah, pozdrawiamy, Adasiu. No upały, dopiero się ciepło zrobiło, a już ludzie narzekają na upały. No dajcie spokój, dajcie im się rozpędzić.
2: No
0: chociaż,
2: błagam, niech się rozpędzają szybciej.
0: Krótkie spodnie, krótkie wyspodnie. Dopiero odpaliłem, no, więc nie chciałbym.
2: A widziałem. Nie widzieliśmy się na żywo. Patrzę, zdjęcie na Instagramie. Jest Kruciak.
0: Kiedy
2: musiał
0: tak
2: być.
0: Było, kiedy tak było? Weekend. Pozdrawiamy serdecznie Adasia, nasz człowiek za Odrą odhaczony. Niemcy odhaczone, proszę państwa. Więc teraz spokojnie możemy przenieść się do Zakopanego.
2: Kruca
0: fix, depres. Bo ja cię kocham.
3: Wyszedł Joseł.

0: Talking Heads i Road to Nowhere. My, proszę Państwa, gnamy do przodu za 27, przed 7 ZZ Top, POD. I w życiu, proszę Państwa, pewne są trzy rzeczy. Śmierć, podatki i majowy wyciek. Ten ostatni element może rodzić pewne pytania, więc zostańcie z nami i zaraz wszystko Wam wyjaśnimy tylko w Powstaniu Rock Radia.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Ach, co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
17: Reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Rock Radio.
20: Wtorkowy poranek na drogach w Krakowie na razie jeszcze dosyć spokojny, nie ma jakiegoś dużego tłoku, choć przybywa samochodów przede wszystkim na Zakopiance, tutaj od Mogilan w stronę Krakowa. Co do pogody, no to sami spójrzcie, piękna aura nam się szykuje, poranek słoneczny i tak będzie w ciągu dnia, maks 28 stopni.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
18: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
21: Powstanie Rock Radia.

0: POD, Off of the Nation za 6-7. Takie uderzenie w powstaniu Rock Radia, proszę Państwa. Matura wystartowała, dziś nierówna walka z podstawą matematyki.
1: No tak.
0: Ja bym padł, a wczoraj na start tradycyjnie Polski. No i tradycyjnie, jak co roku, chwilę po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia oficjalnych arkuszy egzaminacyjnych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tak zwane CKE, cytując moją panią dyrektor z liceum, zapowiedział zgłoszenie wszystkich takich przypadków do prokuratury. Zastanawiam mnie, kto jest bardziej zaskoczony co roku. CKE w maju czy drogowcy w zimę?
2: Powstanie Rock Radia.
1: To jest ciężkie pytanie.
0: Z drugiej strony, nawet jak wyciekły te arkusze po wystartowaniu matury, no to co z tego?
1: No niby nic, no.
0: Można,
1: ale wszyscy zawsze są zaskoczeni.
0: No tak, to prawda.
1: Jak to jest możliwe?
0: Jak drogowcy zimą, no. The Clash, Rock the Casbah, za 5-7.

0: Rock the Cast by The Clash w Rock Radio. Za niespełna 3 minuty newsy w Rock Radio. Proszę Państwa, w nich historia o tym, że gdy my będziemy spać, to przeleci nad nami coś niesamowitego. Tak przynajmniej sugeruje pan od guziczków. No więcej szczegółów w newsach o 7, proszę posłuchać same.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama. Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: Po reklamie.
12: Jak ci wołają?
13: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia.
0: Wciąż na posterunku 7, proszę Państwa, Bajor Kajtu mówią dzień dobry. Wtorek
14: dzień
0: w kalendarzu
14: dobry.
0: Czekamy na Was, 2 2 4 4 0 66. Można zostawiać głosówki na Messengerze, a Was teraz zapraszamy na newsy w Rock Radio.
15: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy.
13: Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne. Zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
16: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
17: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą. Ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
15: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody. zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
1: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
15: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tabsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Potknięcie Manchesteru City w walce o Mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała wczoraj z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
13: Rock Radio. Rock Radio.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Drodze.
14: Coraz więcej aut na drogach, zwłaszcza na Ptaszyckiego i 29 listopada. A jutro zmiany na ulicy Długiej mają rozwiązać problem blokowania ruchu tramwajów przez źle zaparkowane auta. Wyznaczonych zostanie 7 miejsc tylko dla posiadaczy abonamentu na sektor A3. To w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do blokowania tramwajów.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
13: Klasyka rocka.
2: Pogoda.
14: Same dobre wieści o poranku Wam przynoszę, jak chodzi o pogodę, bo dziś przed nami kolejny piękny dzień, letni wręcz, wakacyjny, bo na termometrach w Krakowie maksymalnie nawet do 27-8 stopni Celsjusza. Już teraz mamy ponad 10 stopni na termometrach. Będzie pogodnie i słonecznie przez cały dzień, troszkę chmur, ale nie groźnych, bez opadów deszczu, powietrze w normie.
13: Rock Radio 103,8 FM.
18: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
13: Powstanie Rock Radia.

0: Brygada Kryzys, to co czujesz, to co wiesz. Proszę Państwa, 15 po 7, a Kajto mówi, że Messenger się dobija. Mówię. Raczej ktoś przez Messenger, to pytamy, halo, prosimy.
1: Dzień dobry, Jacula już wszystkich obudził, prosili autobusiarze, to Gniezno też się odzywa, Denzel loguje się do systemu. No, w weekend rzeczywiście były krótkie portki, a dzisiaj długi parasol. Chociaż z tym deszczem też szału nie ma na razie. Ale zrobiło się przyjemnie, już się nie kurzy. Troszeczkę niech popada. No, ruszamy w drogę. Trzeba przelecieć ten dzień za kółkiem i tyle. Trzymajcie się, miłego dnia. Helie!
2: Helie!
0: Pozdrawiamy,
2: dnia.
0: Tak jest, deszcz się przyda. Pozdrawiamy Gniezno, Gniezno odhaczone. Trochę wiosennego deszczyku, albo taka dłuższa burza wiosenna. Oj tak! I ten zapach w powietrzu, i ta mokra trawa. Chicago, tuny 54624, trochę się rozmarzyłem, na szczęście spokojnie. Mamy klasykę rocka, 16 po 7.

0: do 3 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Została ostatnia reklama.
15: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
16: Po reklamie.
17: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
18: Helie.
17: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?
19: Powstanie Rock Radia.

0: Nowo narodzony dziś żywa legenda Bruce Springsteen, Born in the USA za 25.8, proszę Państwa. Tymczasem nasi ulubieni sąsiedzi z Odry, co to przecież nigdy nic nam nie ukradli, według doniesień Rzeczpospolitej chcą oddać Polsce pierścień. Polski pierścień Polsce chcą oddać.
1: Tak.
0: I to nie byle jak. Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego, pochodzący ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej. Prawda? Piękna musiała to być szkatuła. Skradziono oczywiście podczas II wojny światowej, a odnaleziony w niewielkim muzeum biżuterii w miasteczku Pforzheim. No cóż, jak mówi stare polskie porzekadło, jedź do Niemiec, kosztowności twoich dziadków już tam są.
2: Powstanie Rock Radia.
1: No, a może nawet tak, ze szkatuły.
0: A może tak, my i Mercedesy, oni dzieła sztuk. Inexcess, Suicide Blonde za 24.8.

0: Hazel Pay, och Lila, proszę Państwa, na horyzoncie pan Phil Collins, o tak, do tego The Kings i za 17:08, proszę Państwa, i już możemy zakomunikować, że Komisja Gier i Zakładów za, proszę Państwa, twierdziła rebusa jebusa, a ten jak zawsze po 8, więc już proszę uszy mieć w pogotowiu.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej jedwabności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio. Drodze.
7: Niestety poranny szczyt zaczyna nam się rozkręcać coraz bardziej i sporo aut mamy już na Zakopiance od miejscowości Gaj w stronę Krakowa i też na 29 listopada do Opolskiej. Przybywa też samochodów na Nowochódzkiej i Konopnickiej. Poranek piękny i słoneczny i taki będzie cały dzień, bez opadów deszczu.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
8: Niech rok będzie z tobą.
9: To jest powstanie Rock Radia.

0: niedzielę Got Me, czyli The Kings za 6:08. Proszę Państwa, gnamy do tej 8 nieubłagalnie, ale jeszcze jeden messenger. Halo, prosimy.
1: Cześć Janku, cześć Kajtku, Tomek z Targów Koskich Ulic serdecznie przy tym wtorku słonecznym, pięknym pozdrawia.
2: Cześć Maciu.
1: No dalsza część ściskania kciuków za maturzystów.
2: Tak jest.
1: Dzisiaj matma, bardzo dobrze. Zawsze nauczyciele powtarzali, ucz się matematyki, żeby cię pani w sklepie na wydawaniu reszty nie oszukała. No i chyba się przydało. Także dobrego rok radiowego, muzycznego dzionka dla wszystkich. Trzymajmy się cieplutko, pozdrówki, hell yeah.
0: Hell yeah, pozdrawiam cię, Tomku.
2: Oczywiście.
0: No i tak i nie.
2: Stoisz przy kasie, szybciutki kosinusik.
0: Tak, całki.
2: Tak jest.
0: I funkcje. Tak. Jak obliczyć 70 groszy reszty? Tomku, nie przesadzajmy, dobrze? Nie, no wiadomo. Są umysły ścisłe i humanistyczne.
2: Ja zawsze
0: powtarzałem, jestem human, także z matematyką, no niestety mamy kosę.
2: Jesteś człowiekiem,
0: i to jest taka kosa, która nawet podczas żadnej zbiórki by niestety nie została zakopana. Pozdrawiam serdecznie Red Hot Chili Peppers, by the way, za 6:08. Proszę Państwa, rebus jebus czeka.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
7: Panie pośle, możemy się wam przedstawić?
8: Nie, ja się nie czuję. Aha.
9: Powstanie Rock Radia. Hell
10: yeah! Dojechaliśmy do 8, proszę państwa, i zawsze w tym momencie zapraszamy już na Rebus Jebus, nasz konkurs kultowy. Do wygrania satysfakcja, wystarczy odgadnąć, jakie hasło ukryliśmy w Rebusie Jebusie, zagadce dźwiękowej. Ale to za chwilę, teraz newsy.
11: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym.
9: Rock Radia.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
12: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
13: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
11: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
14: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję.
15: Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
16: Będzie w porządku.
17: Czuję się bardzo przygotowany i już się nie mogę doczekać.
11: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
18: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
19: Amerykanie
18: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
11: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
20: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagonik,
13: silniki, jak i urządzenia napędowe oraz miny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
11: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio. Drodze.
16: Jak teraz siadacie za kółkiem i ruszacie w Kraków, no to musicie liczyć się z tym, że trzeba zwolnić w niektórych miejscach, na przykład na Konopnickiej od Forum do Jubilata, także na Podgórskiej oraz na Bielickiej przy dojeździe do Limanowskiego. Ścisk także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, przede wszystkim na Fosza, na Rejmonta oraz na Czarnowiejski.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
16: Za maturzystów cały czas trzymamy mocno kciuki. Dziś kolejne zmagania, tym razem matematyka. No, dajcie czadu. Co do pogody, no to dziś piękny dzień przed nami, bo na termometrach w Krakowie maksymalnie nawet do 28 stopni Celsjusza. Bardzo pogodnie i słonecznie będzie przez cały dzień, no i na pewno parasole możecie sobie odpuścić, bo nie będzie padać deszcz. Ciśnienie delikatnie do góry, powietrze na szczęście w normie.
0: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
20: No właśnie, spać się kładę.
0: Powstanie! Rock Radia!

0: We're not gonna take a Twisted Sister, 13 po 8, a my odpalamy.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Kultowa już zabawa, proszę Państwa, radiowa, Rebus Jebus. To jest zagadka, w której ukryte jest hasło. No i pytanie do Was, jakie? Za chwilę usłyszycie kategorię, która będzie nieco podpowiedzią. Potem Wy albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie odpowiedzi, zostawiając głosówkę na Messengerze Rock Radio. Sprawa jest prosta, lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, do samego końca.
4: Tak,
0: mojego lub jej. Kategoria pod tytułem Kultowi Bohaterowie. A oto kolejny z nich.
5: Proszę pana, proszę pana.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
5: Proszę pana, proszę pana.
4: Poszedł.
0: No nie był to Polonez, nie był to Polonez. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. O jakiego bohatera chodzi? Czekamy na Wasze odpowiedzi, na Was czeka satysfakcja. A przed Wami w Rock Radio Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son, 14 po 8. Czujesz?
4: Nie.
0: To napalm.

0: It's My Life. Bon Jovi w Rock Radio 28, proszę państwa, The Cure Sweet. Nie, to nie doktor Alban, to tylko ja, proszę państwa, i za chwilę my razem rozwiążemy rebusa ebusa. Wręczymy państwu satysfakcję.
1: Rock Radio. Klasa.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w...

0: więcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.
9: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
10: Powstanie Rock Radia.

0: Sweet Love is like Oxygen. W pół do dziewiątej, proszę Państwa, więc to jest dobry moment, abyśmy odpalili finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A będzie to finał zabawy Rebus jebus. Tak najpierw jest. Przypomnijmy zagadkę. Cały czas trwa nieprzerwanie. Nasza wielka, proszę Państwa, seria pod tytułem Kultowi Bohaterowie.
3: Proszę Pana, proszę Pana.
4: Jest, jak to ładnie udajesz.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. No, mówi na mnie Diesel.
5: Dzwonię w sprawie konkursu.
4: Tak.
5: Chodzi o Tomasza N. N, pseudonim Pan Samochodzik.
4: O.
5: Zdrawiam.
0: Tak jest,
4: piękna,
0: to był Pan Samochodzik.
4: Odpowiedź.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że miałem ksywę Win Diesel. Od numeru win. Pozdrawiamy serdecznie, Jezus, panu wysyłamy satysfakcję. Ktoś jeszcze?
4: Familia jest jakiś wakat?
6: Dzień dobry, tu Marylka. Może dziś mi się uda usłyszeć w radiu.
4: No
6: oczywiście, że chodzi o pana Samochodzika. Po kilkudziesięciu latach mego życia do tej pory jest to super książka. Polecam.
4: O, super!
0: Pozdrawiam,
4: no
0: Marylko, jak słyszysz, usłyszałaś się w radiu. Gratulujemy, wysyłamy satysfakcję i prawdą jest, że książki pana Samochodzika, seria w sensie bardzo przyjemna jest. Jeszcze ten telefon dla pewności.
7: No, rozwiązanie Rybusa to Herr Auto, czyli pan Samochodzik.
0: Jawohl, tschüss. Very good. Odpowiedź, proszę państwa, pan Samochodzik. Wspaniała.
4: Jawohl.
0: Kultowa postać, kultowy bohater, jakby nie było wspaniałych książek.
4: Tomasz
0: proszę
4: NN, tak?
0: Proszę nie oglądać tego nowego pana Samochodzika.
4: Oglądałeś? Właśnie chciałem się zapytać.
0: Wytrwałem jakieś 17 minut. Zęby no, bolą. Sporo. Kuśka Dyga, proszę państwa. A, niestety nie wraca dzięki temu Bundesliga. Wysyłamy państwu satysfakcję. Gratulujemy serdecznie. Rebus jebus wróci jutro po 8. To już Nirvana. Smells Like Teen Spirit za 27.9.

0: Love You Like a Hurricane, grupa Scorpions w Radiu za 19.09. Proszę Państwa, przed 9.00 Simple Minds, The Beatles. Dużo dobrej klasyki rocka. Proszę zostać z nami.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Event Team oraz visualproduction.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
12: Czarno i czerwono na mapie korkowej Krakowa, to oznacza bardzo duże korki, zwłaszcza na północy, na 29 listopada sznurek aut do Opolskiej, na skrzyżowaniu Siewnej i Pachońskiego również ciasno, a także tradycyjnie na Młyńskiej i Lublańskiej. Ścisk mamy także na Alei Pokoju, Powstania Warszawskiego oraz na Konopnickiej i Alejach Trzygmieszczów.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Walk This Way w Rock Radio za 4.9. O 9.00 newsy, no a w nich temat numer 1, bo punktualnie o 9.00, gdy wystartują newsy, wystartuje też matura z matematyki i o tym więcej w newsach.
1: Rock Radio. Klasa.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół. A w Biedronce ceny idą w dół i w dół. Bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie. A w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie. Bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na Biedronka.pl. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Powstanie Rock Radia.
13: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
14: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
15: Nic nie zdołamy na to poradzić.
16: Pan kończ pan. Szkoda słów.
17: Dziewiąta, proszę państwa, kłaniamy się nisko. Bajor Kajto, to powstanie Rock Radia. Jeszcze na posterunku, jak kapitanowie, proszę państwa. Nim dobijemy do portu, będziemy grać klasykę rocka na tej łajbie, a was zapraszamy już teraz na newsy w Rock Radiu. A jak macie ochotę dać głos, proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66, albo zostawcie głosówkę na Messengerze. Na pewno się odezwiemy.
18: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi.
19: Newsy Rock Radia.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
20: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
21: No to jest podstawa, ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
18: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
22: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
18: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
23: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
18: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządu samorządów i służb środowiskowych, mieszkańcy alarmują niedźwiedzi. Jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bułkowsko Marek Bańkowski.
0: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
18: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowanie.
1: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sport w Rock Radio.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Jutro wieczorem Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu obrońcy tytułów wygrali 5-4. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką, Aleksandrą i Janą. Obie na kort wyjdą jutro.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Pogoda.
18: Dziś Polska podzielona, chmury w zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze więcej słońca. Deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Od 15 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, na zachodzie do 20.
24: Co to jest używka? Do włosów.
25: Powstanie Rock Radio.

0: People are strange in the doors. W Rock Radio 9 po 9 w kalendarzu 5 maja, za nami majówka, teraz już trwa wielkie odliczanie do czerwcówki, ale tutaj na poza anteniu w rozmowie, proszę Państwa, wyszło na to, że majówka to przecież generator historii.
1: No.
0: I na pewno komuś z Was taka historia mogła się przydarzyć, prawda? Ktoś z Was mógł zasłużyć na miano rock'n'rollowca dnia i nieśmiało przypominamy, że cały czas, codziennie możecie o ten tytuł walczyć, a my będziemy Was za tę historię nagradzać. Zawsze mamy coś miłego rock'n'rollowego w zanadrzu i chętnie się z Wami podzielimy. Wystarczy zadzwonić 2 2 4 4 0 66 albo nagrać głosówkę i opowiedzieć tam swoją rock'n'rollową historię i oddać się w ręce naszych kolegów, którzy po południu przejmują stery, proszę Państwa, i na pewno któraś z historii zostanie odpowiednio nagrodzona. No a poza tym tytuł rock'n'rollowca dnia brzmi dumnie. Więc zachęcamy. Więcej szczegółów jak zawsze na rockradio.pl, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. W Rock Radio, hej i misie. 10 po 9.

0: reklama.
1: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
1: Została ostatnia reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: I tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To oczywiście Manam w Rock Radio. Swoją drogą, jeśli macie chwilę czasu, to warto zajrzeć na rockradio.pl i zrobić sobie test z wiedzy o Manamie i o Wandzie i Bandzie i sprawdzić, ile tak naprawdę wiecie o tych dwóch kapelach. Jest dokładnie 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 70.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: Dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku w Stanach Zjednoczonych wybucha afera Watergate. Powstają firmy Roland od syntezatorów, Atari od komputerów oraz Statoil od paliw, a z Wietnamu wyjeżdża ostatni amerykański oddział wojskowy.
2: A dokładnie 54 lata temu, czyli 5 maja 1972 roku, wychodzi singiel zespołu T-Rex zatytułowany Metal Guru. I jest to numer pochodzący z 7 płyty zespołu pod tytułem The Slider i utrzymany jest w bardzo glam rockowym klimacie.
0: No jak na zespół T-Rex przystało.

0: No dobra, weźmy pod lupę w takim razie tekst tego kawałka, a raczej jego interpretację, bo lider świętej pamięci Mark Bolan powiedział o nim, o tym numerze kiedyś tak. Mogę ja zacytować?
1: Proszę cię bardzo.
0: Dobra. To piosenka o święcie życia. Kojarzę metal guru ze wszystkimi bogami dookoła. Wierzę w Boga, ale nie wyznaję żadnej religii. Metal guru to ktoś wyjątkowy, jak bóstwo. Pomyślałem sobie, że Bóg nie musiałby mieć telefonu. Ja sam już nie odbieram telefonu. Mam kody, dzięki którym ludzie dzwonią do mnie o określonych porach. Jeżeli nic państwo z tego nie zrozumieli,
1: to my też.
0: To my też nie. To jest po prostu jakiś ćpuński bełkot.
1: No, odważna,
0: albo
1: teza.
0: Albo ewentualnie po prostu poetycka wizja, do której my jeszcze nie dorosliśmy.
1: To na pewno miał na myśli Mark Bolan. Właśnie on chciał, żebyś ty tego nie zrozumiał.
0: Bardzo możliwe. Przepraszam pana Marka.
1: Numer The Smiths, numer Panic, jest oparty na tych samych akordach, co utwór Metal Guru.
0: Można sobie puścić jeden i drugi i porównać, i to jest, tak właśnie jest. Ja tutaj mogę potwierdzić. Jakby zupełnie, jakby moje zdanie miało jakąkolwiek wartość. No i piosenka Metal Guru przeżywała parę razy drugą młodość, dlatego że w 2005 roku jej cover pojawił się w filmie, który no jest bardzo ważnym obrazem w historii kinematografii, Garbi Superbryka. I tam wykonywał ten numer zespół Rooney.
1: To jest film mojego dzieciństwa.
0: A w 2020 roku swoją wersję tej piosenki nagrała Nena, czyli ta pani, która śpiewała o 99 czerwonych balonach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: No to jest numer, którego doskonale słucha się nie tylko za kółkiem, to klasyka polskiego rocka od TSA, a już za moment na antenie Rock Radia no będą działy się rzeczy po prostu niestworzone, dlatego że posłuchamy sobie takiego utworu, który opowiada historię kobiety, która, proszę sobie wyobrazić, uwodzi autostopowicza, ona nie znała wcześniej tego człowieka i po to go uwodzi, żeby z nim zajść w ciążę, bo partner tej kobiety jest bezpłodny. No, takie bezeceństwa już za chwilę na naszej antenie, więc jeżeli macie stalowe nerwy, to proszę nigdzie nie odchodzić i nie wyłączać aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
15: Została ostatnia reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Po reklamie.
20: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Piszecie do nas, że mało jest tej kapeli na naszej antenie. No to proszę bardzo, klasyka rocka od Rush w Rock Radio. W newsach o 11 sprawdzimy, za co pewna dentystka spod Zielonej Góry może trafić na parę ładnych lat za kratki. A po 11 posłuchamy chyba jednego z najważniejszych numerów w historii heavy metalu w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Została ostatnia reklama.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Po reklamie.
2: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy bardzo przyjemnego numeru George'a Harrisona, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
9: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje 3 pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu.
2: Rock Radia.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
10: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
9: 2 osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją 3 osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiel.
11: Nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
9: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
12: Bo spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
9: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
1: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalinetę zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
9: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
13: Newsy Kraków. Paweł Chudzio. Mieszkańcy skarżą się na stan wind na rondzie czyżyńskim. Urządzenia, które mają służyć osobom starszym z niepełnosprawnościami lub rodzicom z wózkami, zostały opanowane przez bezdomnych.
14: Mocz, piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany, ale jest to okropne doświadczenie.
15: Są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego, co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
13: MPO zapewnia, że ekipy sprzątające pojawiają się codziennie, ale nie zawsze przynosi to efekty. A Straż Miejska od początku roku interweniowała w tej sprawie 9 razy. 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą znaleźli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w paczkach dołączonych do balonów przemytniczych. Znaleziono je w Iwkowej w Małopolsce. W ładunku były też nadajniki GPS. Trochę kultury na koniec. 11 spektakli przygotowanych przez artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej zostanie zaprezentowanych na festiwalu Monodramu Kraków Fest. Festiwal ruszy w czwartek w Nowochódzkim Centrum Kultury. Za godzinę o tym, czy prezydent Krakowa pójdzie w Marszu Równości.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
13: Tylko dobre wieści pogodowe dzisiaj Wam przekazuję, bo piękna aura w Krakowie, bardzo słonecznie, to słońce takie mocne, dogrzewa nas mocno, na termometrach maksymalnie do 28 stopni Celsjusza nawet. Bardzo pogodnie i słonecznie będzie do końca dnia, na pewno bez opadów deszczu, za to już jutro może troszkę popadać. Wiatr dzisiaj słaby, a powietrze w normie.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.

No, żeby nagrać taki nieśmiertelny hit oparty tylko na trzech dźwiękach, tak naprawdę, no to też trzeba mieć talent niesamowity. Klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio. 20 minut po 11, a ja przypominam, że my w Rock Radio przez cały dzień słuchamy właśnie klasyki rocka, a wieczorami w naszym studiu pojawiają się nieźli goście. I już teraz mogę wam powiedzieć, że dzisiaj tym niezłym gościem będzie Piotr Cugowski, a to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się premiera jego drugiej solowej płyty. Album pod tytułem Siódme Życie ukaże się jesienią i właśnie jego zawartość będzie głównym tematem naszej wieczornej rozmowy, ale nie tylko, bo wieczorem Piotr opowie również o tym, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, który to będzie przypadał na przyszły rok. Opowie również o reality show, w którym udziału żałuje, no i dlaczego też wyjaśni. No i powie także, jakie długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy dzisiaj. Na rozmowę z Piotrem Cugowskim zapraszam was na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwszy zwiastun tej rozmowy już jest na naszym Instagramie, a kolejne niebawem na Instagramie, na Facebooku, a także na naszej antenie, więc bądźcie czujni, a już teraz bardzo klimatyczny kawałek YouTube w Rock Radio.

0: Jak dla mnie to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To Republika w Rock Radio. Jest już prawie 11:30, to jest dobry moment, żeby ogłosić, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i że na tego rock'n'rollowca dnia, poza tym tytułem, czeka również koszulka i kubek Rock Radia, więc w sumie bardziej czeka ją niż czeka. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? No należy nam podesłać anegdotkę, która nas zaskoczy, rozśmieszy, wzruszy na przykład, i to może być anegdotka wasza albo cudza, to może być anegdotka świeża, to może być też tak zwana anegdotka archiwalna. I ja teraz zaglądam oczywiście w poszukiwaniu inspiracji do naszej tajemniczej skrzynki z anegdotkami i mam tutaj historię, którą podesłał nam wczoraj Tomo. Halo?
1: Mikołaj, mój kolega ze studiów w latach 90. na Wydziale Prawa,
0: tak,
1: na seminarium z prawa konstytucyjnego zgłosił temat pracy magisterskiej panu profesorowi: konstytucyjne prawo do orgazmu.
0: Okay.
1: Pan profesor zrobił poważną minę, pochrząkał, no i mówi do studenta: no, bardzo ciekawy temat, ale

0: bym jednak pana prosił, aby pan zmienił go. No i kolega, student Mikołaj był bardzo niepocieszony. Bardzo niepocieszony, no bo już zaczął zbierać materiały.
1: No, ja współczuję, bo chłopak pewnie się namęczył i wszystko jak krew w piach. No, a tym bardziej, że zgodnie z prawem akademickim materiały do pracy należy zbierać na własną rękę. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 22 44 066, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie przy okazji koszulkę oraz kubek Rock Radia. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od Blur w Rock Radiu. We'll be right back.

0: I takie perełki usłyszycie tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od April Wine w Rock Radio za 24, za 23 minuty będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego energetycznego kawałka z początku lat 80. To będzie numer, który no ewidentnie nawiązuje do wczesnych rock'n'rollowych przebojów, no i powstał też do niego podobno na początku lat 80. najdroższy wówczas teledysk. Powiem wam, że szukałem informacji, żeby potwierdzić te pogłoski. Nie znalazłem ich, natomiast bez wątpienia klip do tego kawałka robi wrażenie. Już za chwilę hit Electric Light Orchestra, bo o nim cały czas mówię. Już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Jeśli chcę

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic. Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co za dzień.
4: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio.
13: Klasyka.
12: Klasyka.

0: No i taką właśnie porcję wspomnień z lat 90. fundują nam panowie z Bon Jovi. W newsach o 12 powiemy o aplikacji, która pomoże żeglarzom, a po 12 posłuchamy jednego z największych rockowych hitów drugiej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch na drugą połowę wtorku podkręcimy temperaturę za sprawą legendarnego numeru Boba Marleya. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
7: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach.
2: Rock Radia.
7: Dorota Wertecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenia, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKO szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
8: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
9: czyli neon zniknął z fasady budynku,
8: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
9: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
8: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
10: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO.
8: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
7: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
11: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
12: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
13: To w marcu była trudna?
12: Bardzo trudna była.
14: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
7: O nas nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi, pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
1: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
7: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
2: Newsy Kraków.
13: Paweł Chudzio, prezydent Krakowa, który od początku swojej prezydentury szedł na czele Marszów Równości, w tym roku w ogóle się na nim nie pojawi. Powód? Oficjalnie cisza wyborcza przed referendum w sprawie jego odwołania i komunia chrześniaka. Jednak zdaniem ekspertów może chodzić o chęć przypodobania się bardziej konserwatywnemu elektoratowi, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
14: Tolerancja tolerancją, Marsz Równości Marszem Równości, a polityka polityką. Oczywiście prezydent Aleksander Miszalski, jego otoczenie uzasadnia to ciszą wyborczą, a jest to argument jednak, nie oszukujmy się, mocno naciągany.
13: Marsz Równości w Krakowie odbędzie się 23 maja, dzień przed referendum. Jutro wprowadzone zostaną zmiany na ulicy Długiej. Mają rozwiązać problem blokowania ruchu tramwajów przez źle zaparkowane auta. Wyznaczonych zostanie 7 miejsc postojowych tylko dla posiadaczy abonamentu na sektor A3. To w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do blokowania tramwajów. A jaka będzie przyszłość Fortu Tonie? Konsultacje społeczne ruszą 11 maja.
2: Rock Radio 103 i 8 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
13: A za oknem bez zmiana, to oznacza, że w dalszym ciągu piękne słońce mamy na krakowskim niebie. Koniecznie z niego skorzystajcie i wybierzcie się na jakiś spacer, na rower, hulajnogę, czy co tam tylko chcecie. No bo pogoda będzie nam dzisiaj piękna towarzyszyć do końca dnia. Na termometrach maksymalnie dziś do 28 stopni Celsjusza. Pogodnie i bez opadów deszczu, wiatr słaby. Za to jutro może już troszkę popadać.
2: Rock Radio 103 i 8 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: A to bardzo dobrze, no bo przecież w rozkładzie jazdy mamy już za chwilę kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest, a powiedz, co dziś w tym cyklu Białe Kruki?
0: No dzisiaj będzie taki zespół, który mnie się trochę kojarzy z takimi łakociami, które się ukrywają w okienkach i codziennie się jedno okienko po prostu otwiera i się je. No nie?
1: Mm-hmm.
0: To znaczy, przepraszam, ja trochę oszukiwałem. Nie, może tak. Ja bym mógł powiedzieć, że ja oszukiwałem i ja jadłem wszystkie naraz, gdyby nie to, że to była nieprawda, bo w tych okienkach była czekolada najmarniejszego sortu. To było jakieś guano, a nie czekolada. Tfu! Ja nigdy nie byłem fanem tych łakoci. Wiesz? Ja se wolałem kupić paczkę chipsów, jak człowiek paprykowy.
1: No takiego wyglądasz.
0: A właśnie. Dziękuję. Ale to nie są jedyne skojarzenia. To znaczy tak, ja mam takie skojarzenia. A ty, Ola, jako polonistka, teraz trochę udaję moją mamę.
1: O, proszę, no, jako, i moją mamę.
0: Jako naszą mamę wspólną, jako polonistka,
1: no,
0: powinnaś powiedzieć, że tutaj jest taki ważny wiersz na tej płycie.
1: I właśnie dlatego tego nie powiem, Kuba. Ale śmieszne, no. No, zajawić czy nie?
0: Zajawić.
1: No dobra, to będzie wiersz Wojaczka.
0: O, znam tego gościa. To jest taki napój teraz w sklepach, tak? Trafił, tak? O to chodzi. Tam pij, Wojaczka.
1: Ale
0: o,
1: tak? Jesteś młodzieżowy. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobrze, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i to jest bardzo klimatyczny kawałek, oczywiście klasyka rocka od Genesis w Rock Radio. Za 26 minut będzie 13, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o albumie Raz się żyje zespołu Advent. Raz się żyje pochodzi z 2013 roku i ten album zaproponował nam Zbyszek w komentarzu na Facebooku.
0: Chcesz sylwetkę zespołu przedstawić?
2: Jasne, no to jak najbardziej. Sylwetka zespołu Advent. Zespół Advent to kwintet z Kędzierzyna Koźla, grający muzykę punkową.
0: Nawet hardcore punkową.
2: Hardcore punkową, tak.
0: Nie mylić z softcore punkową. No i oni moim zdaniem brzmią trochę jak Deserter.
2: Ciekawe, no, fajne.
0: No.
2: Trafne.
0: No.
2: Zespół działał w latach 90-95 i później od 2004 roku.
0: Przerwa w działalności Adwentu była spowodowana dwiema tragediami, które się wydarzyły w szeregach tego zespołu. Chodzi o śmierć perkusisty Marka Kalety oraz śmierć basisty Andrzeja Kalinowskiego. Muzycy zmarli, jak czytamy, w podobnych okolicznościach, natomiast nie wiemy, jakie to dokładnie były okoliczności.

0: ale możemy się tylko domyślać.
1: Zespół Advent ma na swoim koncie 3 płyty.
0: Studyjne.
1: Tak.
0: I jeden...
1: butlek.
0: Tak.
1: Za to płyta Raz się żyje to jest druga płyta zespołu.
0: W dwóch numerach na tym krążku gościnnie zaśpiewała Anna Zajdel, którą możemy kojarzyć z takich zespołów jak Delicje, El Banda i Santa Irena. No i w ramach kolejnej ciekawostki dodajmy, że na płycie Raz się żyje znalazł się także kawałek Wojaczek. Gdzie moje ręki krawę? Ten tytuł absolutnie nie jest przypadkowy, dlatego że jego tekst jest tak naprawdę wierszem tego właśnie poety Rafała Wojaczka, wierszem o tytule Ballada bezbożna. W ogóle Rafał Wojaczek to był takim punkowcem lat 60.
2: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

to jest kawałek, który świetnie sprawdza się nie tylko za kółkiem, to petardę od Motley Crue w Rock Radio. Za 16 minut będzie 13, a my już za moment posłuchamy sobie numeru, który został po raz pierwszy nagrany w połowie lat 60. przez zespół The Zombies, a później został rozsławiony również przez Carlosa Santana i jego zespół, natomiast my będziemy słuchali tego numeru w tej wersji oryginalnej, czyli już za moment The Zombies, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Yeah.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Słuchówki po prostu zapierają dech w piersiach. Klasy karaoke od Jimiego Hendrixa. Punktualnie o 13:00 newsy, a po 13:00 posłuchamy sobie bardzo rozbujanego i bardzo gorącego numeru prosto z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 000 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
22: W Rock Radio.
23: Przystanek Klasyka Rocka.
24: Tu Kuba Kaleta. Po 13 wleci klasyka polskiego rocka od Dżemu. A teraz porcja świeżych newsów.
25: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach.
22: Rock Radia.
25: Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego J. JP Morgan. Najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
0: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
1: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
0: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
25: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
2: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja. Czy będzie zawieszenie broni, czy nie. Ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
25: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
7: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
8: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
25: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
21: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
25: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
22: Pogoda.
25: Wtorek z deszczowymi chmurami jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.
22: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: I jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to oczywiście Journey w Rock Radio, 20 minut po 13, a że klasyki rocka prosto z 80-sów nigdy za wiele, to już za moment posłuchamy sobie na prawdziwie takiego letniego, nostalgicznego wręcz numeru. Don Henley się pojawi, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: sama.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

Numer, który po raz pierwszy usłyszałem w czasach gimnazjum i zakochałem się w nim, od pierwszego przesłuchania. To właśnie chciałem powiedzieć i uwielbiam do niego wracać również na antenie Rock Radio. To Rainbow. Za 28 minut będzie 14, ale my oczywiście w Rock Radio, w programie Przystanek Klasyka Rocka, nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również podpowiadamy wam, co warto ciekawego porobić we wolnym czasie. No i jeżeli już jesteście zmęczeni tym tygodniem pracy i chcielibyście się rozerwać w środku tygodnia, to jest taka możliwość w Krakowie, w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103 i 8 FM. Co środę odbywają się stand-upowe imprezy, no i tak jutro będziecie mogli tam albo wpaść jako publiczność na open mic, albo w zasadzie też wystąpić na open micu, dlatego że w open micach chodzi o to, że na scenie może się pojawić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. To może być ktoś również zupełnie początkujący i przeważnie na open micach występują właśnie ci bardzo młodzi adepci stand-upowej sztuki, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się również jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Niezależnie od tego, jak ten jutrzejszy wieczór będzie wyglądać, to jedno jest pewne, imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, a jest jeszcze pewne to, że wszystko rozpocznie się o 19:00, no i pewne jest też to, że całą rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. I jest jeszcze jedna rzecz pewna, że przed nami jeszcze więcej klasyki rocka. Już teraz Mysłowic w Rock Radio.

0: I to jest numer, który ja poznałem dzięki Rock Radio. Klasyka rocka od Midnight Oil. Bardzo lubię do niego wracać regularnie. Za 18 minut będzie 14, a my już za moment posłuchamy sobie no chyba największego przeboju zespołu AZLP. I to będzie zespół z zaskakująco aktualnym wątkiem, dlatego że kiedyś w jednym z wywiadów basista tej grupy, czyli Dariusz Grudzień, wspominał, że zaraz po nagraniu tego numeru musiał wracać do swojego rodzinnego szydłowca, a to dlatego, że następnego dnia rano zdawał maturę ustną z polskiego. No i to była podróż z licznymi przygodami, ale chyba było warto, no na pewno było warto, bo inaczej taki świetny numer by nie powstał. Już za chwilę AZLP, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
4: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: way to heaven.
1: Numer legenda, klasyka rocka od Led Zeppelin. W newsach o 14 sprawdzimy, czy z powodu suszy i wojny na Bliskim Wschodzie ceny jedzenia pójdą w górę, a po 14 wskoczymy na motocykl i posłuchamy klasyki polskiego rocka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Została ostatnia reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.
12: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Klausa Mitwocha. Ale zaczniemy od wiadomości.
13: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana. Jutro język obcy.
12: Rock Radia.
13: Dorota Werdecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
14: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
13: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
15: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie. Czyli,
16: i będzie dalej tanie.
15: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
13: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
17: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
18: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
17: Nie widzę, że humory macie.
2: No, a co mam płakać?
17: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
13: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
10: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która dwa dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
11: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
10: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
13: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
9: Pogoda.
13: Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No ci panowie to wiedzą, jak dołożyć do pieca klasyka rocka od AC/DC w Rock Radiu, a ja przypominam, że przed nami wieczorem spotkanie z niezłym gościem Rock Radia i to będzie również gość związany z klasyką rocka, a konkretnie Piotr Cugowski. A porozmawiamy sobie o premierze jego drugiej płyty solowej, która to data premiery zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, że ten album będzie nosił tytuł Siódme Życie i wiemy, że ukaże się jesienią. No i właśnie zawartość tego krążka będziemy głównie omawiać razem z Piotrem, ale nie tylko, dlatego że wieczorem Piotr opowie również, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, ten jubileusz już w przyszłym roku. Opowie również o pewnym reality show, w którym wziął udział i żałuje tego. I Piotr powie także, jakie jego zdaniem długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy po dziś dzień. Na rozmowę z Piotrem Cugowskim zapraszam Was na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwszy zwiastun tej rozmowy jest już w naszej relacji na Instagramie, kolejny już niebawem na Instagramie i na Facebooku, a po 20 także na naszej antenie, więc bądźcie czujni, ale do tej 20 mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz prawdziwa perełka, którą możecie usłyszeć tylko na naszej antenie, to The Animals w Rock Radio.

Def Leppard, Let's Get Wrecked. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, idealna pod to wtorkowe popołudnie. Ja wam proponuję natomiast jeszcze wziąć udział w głosowaniu na klasyczną dziesiątkę Rock Radio, czyli na waszą ulubioną listę przebojów, bo już w najbliższy piątek, czyli za kilka dni, po godzinie 18 sprawdzimy, jak tam głosowaliście przez całe dwa tygodnie. No, w związku z majówką nie było tego notowania. No i powoli zbliżamy się do pełnych 200. To jest naprawdę niesamowite. Wśród artystów, na których możecie zagłosować, mamy między innymi Boba Marleya, Firehouse, In Excess, Oddział Zamknięty, Skorpionsów. No i nie tylko. Można naprawdę mnóstwo wybierać. Możecie też sami proponować swoje pomysły co do utworów, co do artystów, których chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Znaczy najpierw na nich trzeba by zagłosować, a później usłyszeć. No a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl. Tam możecie właśnie podsyłać nam swoje propozycje, no i głosować. Możecie głosować na przykład na numer Floydów, Wish You Were Here. No i z tej płyty mam teraz dla was, no, genialny Shine On You Crazy Diamond. Epicka rzecz w Rock Radio.

0: Genesis Invisible Touch. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. No i tak, to jest właśnie ten niewidzialny dotyk, ta niewidzialna ręka klasyki rocka, która sprawia, że od razu się uśmiechamy, kiedy słyszymy takie wspaniałe numery. Za chwilę z kolei w Rock Radiu skoczymy aż o 10 lat do przodu, bo ten kawałek pochodził z roku 86, a my zajrzymy, jak w latach 90, konkretnie w 96 brzmiał zespół Mysłowic. Także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio. Rock Radio.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i fani serialu Nie z tego świata się teraz na pewno uśmiechnęli. To Kansas Carry On Wayward Son. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 16, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy. Przedstawi je nam Miriam Lipińska. Będzie między innymi o dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy, także tej ukrytej w słowach i o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Castorama!
7: Teoria
10: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiak Brzeziński. Po 16 przypomnimy sobie klasykę rocka od The Beatles z lat 60., ale teraz sprawdzamy najważniejsze newsy.
13: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
12: Rock Radia.
13: Dorota Wartecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
14: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
15: W swojej karierze poza sukcesami sportowymi doszedł również do dużych pieniędzy.
14: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
15: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
14: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
16: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
14: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
16: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
14: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
13: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
17: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował,
8: bo w tym projekcie to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
13: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
9: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
17: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
18: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
13: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
19: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
13: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
12: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
20: Paweł Chudzio. Na początek propozycja dla miłośników muzyki sakralnej. Centrum Kultury Podgórza zapowiada kolejną edycję cenionego przez melomanów cyklu Krakowskie spotkania z muzyką cerkiewną. Pierwszy koncert już w najbliższą niedzielę w wyjątkowej przestrzeni cerkwi przy ulicy Szpitalnej. Masz coś do powiedzenia? Wyhaftuj to na swoich ubraniach. Do tego zachęca Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Warsztaty już w czwartek. Za pomocą igły i nici będzie można nadać swoim rzeczom unikalny, osobisty charakter. Wielkimi krokami zbliża się Kiermasz, kolejna edycja targów mody i designu. Tym razem w hali Krakowia. To już 23 i 24 maja. A tymczasem Kraków szykuje się na wielką paradę smoków. Smocze święto w pierwszy weekend czerwca. Oprócz parady będzie smocze widowisko nad Wisłą. Tym razem w nowej lokalizacji. Scena stanie na bulwarze Rodła, a publiczność będzie oglądać pokazy z bulwaru Tynieckiego.
12: Rock Radio 103 i 8 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Pogoda.
13: Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Tom Petty i jego magiczna klasyka rocka w Rock Radio I Won't Back Down. Właśnie tego słuchaliśmy podczas tego wtorkowego popołudnia. Słuchajcie, jeśli wam brakuje z jakiegoś powodu koszulek i czegoś, z czego można napić się kawy albo herbaty, no to jest szansa nadrobić zaległości, jest szansa, żeby uzupełnić swoją garderobę, no i szafkę z naczyniami, bo można zostać rock'n'rollowcem dnia w Rock Radio i opowiedzieć nam swoją pokręconą, swoją lub cudzą pokręconą historię z życia wziętą, taką historię, z której możemy się tutaj wszyscy pośmiać. No i właśnie rock'n'rollowiec dnia zyska taki zestaw, czyli kubek i koszulka z logiem Rock Radia. Jak zostać takim rock'n'rollowcem? To proste. Trzeba zadzwonić pod numer 22 44 066 lub nagrać tam wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia, no i opowiedzieć właśnie tę swoją pokręconą historię, swoją lub cudzą z życia wziętą. Czekam na wasze opowiastki, czekam na sygnały od was, co takiego śmiesznego wam się przydarzyło niedawno, albo i 10 lat temu, może być nawet i 20 lat temu, styl dowolny. My teraz natomiast w Rock Radiu posłuchamy sobie Nirwany, All Apologies.

0: No powiem wam szczerze, że ja do kawy czy herbaty też wolę stosować brązowy cukier, ale chyba nie o to chodziło w tym kawałku The Rolling Stones. Mam wrażenie, że w latach 60. i 70. brązowy cukier, czy też brown sugar, no to był taki ukryty przekaz na coś innego. Ale mogę tylko bredzić. W każdym razie tego słuchaliśmy w Rock Radiu, to jest najlepsza klasyka rocka i za chwilę będzie jej jeszcze więcej. Przeniesiemy się do lat 80., do połowy konkretnie i Mister opowie nam o swoich religijnych uniesieniach w kawałku Kyrie, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Wow, pani burmistrza, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Golden Life i 24 listopada 94. No to jest kawałek, który jest takim pomnikiem, można by powiedzieć, pomnikiem pamięci, rzecz jasna. Zresztą na pomniku, który stoi w miejscu tragedii, do której nawiązuje tekst tego numeru, są właśnie wyryte słowa tego kawałka. Jest rock radio, jest klasyka rocka wiecznie wzruszająca. Wzruszać też można było się, kiedy była pandemia, no i zespół Metallica raczył nas wszystkich archiwalnymi koncertami, tak żeby pocieszyć nas wszystkich w domach, i okazuje się, że Metallica powróciła z tą serią, która cieszyła się z

zresztą olbrzymią popularnością. Tak dzisiaj wyczytałem na portalu terazmuzyka.pl. No i na pierwszy ogień poszedł akustyczny koncert pod tytułem Helping Hands Live and Acoustic at the Masonic z 2018 roku. I takie koncerty mają się pokazywać na oficjalnym YouTubie Metaliki każdego poniedziałka w tym maju. Także warto mieć to na uwadze, warto sobie sprawdzać, co tam Metallica wrzuca. No jest hojna dla swoich fanów, ale no taki zespół mający takie zasoby sobie może na to pozwolić, umówmy się. My teraz sobie pozwalamy natomiast na posłuchanie Jefferson Airplane, Somebody to Love w Rock Radio.

Nothing But A Good Time, czyli Poison w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Oczywiście tutaj gra i buczy i tak cały czas będzie. To jest rok 88 i uwaga, w tym roku jeszcze pozostajemy. Chociaż ze znacznie innymi brzmieniami, bo wtedy T-Love grał nieco łagodniej, zdecydowanie nieco łagodniej. A to już za chwilę, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: Rock Radio. W drodze.
23: Pierwsze wiosenne burze mogą się pojawić dziś między innymi w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a jutro praktycznie wszędzie przelotny słaby deszcz i możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Tu też będzie jutro najcieplej, bo do 27 stopni. A teraz uwaga, w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 67 na odcinku Lipno-Włocławek. Zderzenie osobówki z motorowerem. Droga może być jeszcze częściowo zablokowana.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: Rock Radio.
0: Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka od Bon Jovi, czyli Keep the Faith. My już powoli dobijamy do godziny 17, więc jak zawsze o tej porze będzie pora na newsy, które przedstawi nam Dorota Wardecka, a potem jeszcze więcej klasyki rocka. Także nigdzie nie znikajcie, bądźcie cały czas z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: reklama.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Została ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 w waszych głośnikach zagoszczą Fleetwood Mac, Toto i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
14: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę.
12: Newsy Rock Radia.
14: Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
15: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
14: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
16: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
14: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
17: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
18: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
14: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
19: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
14: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie zwiększenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
0: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
2: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
0: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
14: Ponad milion podróżnych przewiozło w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
9: Pogoda.
14: Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Ależ tego genialnie się słucha tym późnym już popołudniem we wtorek razem z Rock Radiem. To Toto i Afryka, a teraz pora zajrzeć do naszego rokowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1978. To właśnie wtedy w Rybnicy Leśnej odbył się pierwszy bieg gwarków. We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos na pokładzie rakiety Sojuz 30, a tygrysy oficjalnie stały się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. I właśnie 5 maja 1978 roku, a więc równo 48 lat temu, w Łodzi urodził się Piotr Rogucki.

0: największą rozpoznawalność przyniosło mu pełnienie funkcji wokalisty w Komie, z którą zyskał sobie ogromną rzeszę fanów mocniejszego grania. Dał się też poznać jako ciekawy i ambitny twórca solowy. Działał też w duecie Karaś Rogucki, gdzie eksplorował bardziej elektroniczne niż gitarowe brzmienia.
1: Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście, że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy.
0: Piotr Rogucki sceniczną karierę rozpoczął od występów na przeglądach i festiwalach, gdzie śpiewał piosenki swojego autorstwa. Zresztą z powodzeniem, bo wiele z nich wygrywał albo zajmował na nich drugie miejsce, jak podczas 30. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, gdzie wystąpił z Komą.
2: Pada i wieje drugi tydzień z rzędu i mogłoby wcale nie przestać.
0: Rogucki w międzyczasie rozpoczął naukę w szkole teatralnej w Krakowie, a na deskach teatru zadebiutował jeszcze w czasie studiów. Był też jurorem w jednym z talent show, gdzie pokazał się jako wyrazisty i bezkompromisowy członek jury. Piotra Roguckiego wciąż zresztą można zobaczyć w filmach i serialach, żeby tylko wymienić Skrzydlate świnie, Znachora Heweliusza czy Minutę ciszy. Za swoją działalność z Komą i solową w ubiegłym roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: W Rock Radio klasyka rocka idealna na to wtorkowe popołudnie to Oasis i Wonderwall. Za chwilę usłyszycie między innymi Lady Punk czy Good Charlotte, a za kilka minut wyłaniamy dzisiaj rock'n'rollowca dnia. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radio klasyka rocka od Good Charlotte, czyli I Just Wanna Live, kawałek mojej młodości, co tutaj dużo gadać. Natomiast teraz pora wyłonić rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dziś najbardziej niesamowitą historię z życia swojego lub swojego znajomego. Zgłaszacie takie historie pod numerem 22244066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. No to halo, słucham.
1: Cześć, tu Tomek. Historia miała miejsce 2 lata temu, podczas podróży na Woodstock, a w zasadzie już po dotarciu na Woodstock. Umówiłem się z kolegami, że jedziemy tam motocyklami. Jedna z wajch, czyli ta pięta od skrzyni biegów, odpadła mi po drodze. To jeszcze pal licho, bo byłem w stanie dojechać na samych palcach. Natomiast kiedy dojechaliśmy na miejsce, kiedy jeszcze odbierałem przepustkę do wioski motocyklowej, to jeszcze miałem przedni bieg, a potem przejechałem 50 metrów i okazało się, że już tej wajchy do biegów nie mam. Więc byłem na środku pola woodstockowego, ubrany w motocykl, który jest niesprawny, jakieś 500 km od domu. Wyszliśmy z chłopakami poszukać, może gdzieś tam po drodze wpadło, ale trawa wysoka była na tym polu namiotowym, więc nie znaleźliśmy, nie przejmowaliśmy się tym za bardzo, także puszka, psyt i poszło swoje. No ale następnego dnia zastanawiałem się, jak ja wrócę w niedzielę, jak ja się tu wydostanę, motocykl po prostu nie ma jak pojechać dalej, więc mimo tego, że na Woodstocku internet jest fatalny, kto był, ten wie, udało mi się zamówić części z Krakowa na Pomorze. W czwartek po południu, bo pojechałem w środę na szczęście. I w piątek doszły i paczkomat, i całe szczęście, że koledzy na polu motocyklowym byli przewidujący, mieli klucze, więc chciałbym powiedzieć, że rock and roll to nie rurki z kremem. Naprawić motocykl można nawet na środku pola woodstockowego.
2: Andrzeju, nie denerwuj się.
3: Jak mam się nie denerwować?
2: Zaraz wyklepiemy.
4: Rock and rollowiec dnia w Rock Radio.

0: The Knack i My Sharona. Jest rock radio, jest klasyka rocka rodem z końcówki lat 70. No i w tej dekadzie jeszcze sobie pozostaniemy na chwilę, no bo za chwilę usłyszycie jeden z najlepszych numerów Foreigner właśnie z tamtej dekady, ale będziemy też sięgać pamięcią do lat 60. na przykład razem z The Animals. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji rock radia.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
21: Rock Radio. Drodze.
22: Dziś dość ciepło w większości regionów, jutro nieco większe różnice w temperaturze, bo od 10 stopni w północnej Polsce, w centrum około 20 do 27 na Podkarpaciu i jutro nieco więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i burze mogą zaskoczyć kierowców w wielu regionach. Dziś, jeśli zagrzmi, to przede wszystkim od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
21: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No przy takiej klasyce rocka nawet najcięższy dzień w robocie staje się nagle leciutki jak piórko, a stanie w korkach to czysta przyjemność. To Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę już będzie 18, więc jak zawsze o tej porze będziemy sprawdzać, co w trawie piszczy. Czyli mówiąc krótko, pojawią się newsy, które przygotuje nam Marcin Krzemiński. Także nigdzie nie znikajcie, bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes. Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Po reklamie.
18: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński. Po 18 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Iron Maiden z pierwszej połowy lat 80., ale wcześniej sprawdzamy newsy i pogodę.
19: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie.
18: Rock Radia.
19: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
20: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
21: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
20: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
19: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
1: Jedyną zmianę, jaką proponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
19: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
17: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
19: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
23: Sport w Rock Radio.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. Kostiuk przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Pogoda.
19: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
25: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Free, All Right Now. Jest Rock Radio i jest legendarna klasyka rocka podczas tego wczesnego wieczoru we wtorek razem z Rock Radiem. Natomiast ja wam teraz zdradzę, kto dziś będzie niezłym gościem Rock Radia. Otóż Kuba Kaleta po 22 porozmawia z Piotrem Cugowskim i panowie porozmawiają o jego drugiej solowej płycie, czyli Siódme Życie, która ma się ukazać jesienią. Piotr opowie też, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, o reality show, w którym udział żałuje i dlaczego, i jakie długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy dzisiaj. No coś czuję, że to będzie arcyciekawa rozmowa po przeróżnych rejonach. Zresztą jak zwykle w audycji Niezły Gość to dziś po godzinie 22. Serdecznie zapraszam w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też nigdzie nie znikajcie. Edwin Collins, A Girl Like You teraz w Rock Radio.

0: No ciekaw jestem, czy ktoś pamięta ten film amerykański Gigola, to Blondie i Call Me. Jest rock radio i jest klasyka rocka, czyli właśnie kawałek z tego filmu. My natomiast za chwilę posłuchamy sobie pana Erika Claptona, który w towarzystwie między innymi Phila Collinsa i zresztą nie tylko, napisał pewien świetny numer pod koniec lat 80. Także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Myślę, że ten kawałek nigdy mi się nie znudzi i mam nadzieję, że wam też, bo to piękna, legendarna klasyka rocka Deep Purple i Soldier of Fortune z roku 74. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No a jeżeli chodzi o też gości, których nie da się przestać słuchać, no to Guns N' Roses rozpoczęli już swój koncertowy rok 2026. No i znamy już setlistę z pierwszego występu w Stanach Zjednoczonych. Było aż 28 utworów. Między innymi oczywiście z takich płyt jak Appetite for Destruction czy Use Your Illusion, ale też pojawiły się nowsze single, takie jak Atlas czy Nothing. No i warto przypomnieć, że grupa dotrze do nas na aż dwa koncerty, 4 i 6 czerwca w Pre-Zero Arenie w Gliwicach. No i ciekaw jestem, czy ta setlista po pierwsze będzie taka sama, a po drugie, czy będzie też oczywiście aż tyle kawałków. No, liczymy na to, że show będzie jak najdłuższe i jak największych rozmiarów. Natomiast teraz posłuchamy sobie w Rock Radio brzmienia lat 90. od Spin Doctors, Two Princes.

Zamiast Juska miał być tutaj Wojtek, no ale ze względów bezpieczeństwa w latach 80. trzeba było jednak użyć czegoś, co inaczej się będzie trochę kojarzyło. To Bajm i Józek nie daruje ci tej nocy. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka pod ten wtorkowy wieczór, a za chwilę usłyszycie u nas między innymi Saxon czy Aerosmith, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia na swoich smartfonach. Reklama. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Event Team oraz Visual Production.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Marian, a gdzie mogę kupić?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Mamusia?
14: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Została ostatnia reklama.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
21: Rock Radio. Drodze.
22: Możliwe wciąż utrudnienia i kierowanie ruchem przez policję po śmiertelnym wypadku na Krajowej 67 w Krzyżówkach na Kujawach. Zderzyły się tam osobówka i motorower. Jedna osoba nie żyje. Bez poszkodowanych na szczęście na Dolnośląskiej S8C, gdzie niedaleko węzła Szczodrów ciężarówka wpadła do rowu. Ruch w stronę Wrocławia tylko lewym pasem.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
23: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rok Radio Klasyka Polskiego Roka od Edyty Bartosiewicz. No i właśnie, zegar tyka, czas umyka, bo już za chwilę będzie 19. Jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy. Je przygotował dla nas Marcin Krzemiński. A po 19 po newsach ruszamy dalej z klasyką rocka, więc pozostańcie z nami i miejcie cały czas na nasłuchu aplikację Rok Radio.
1: Rok Radio. Rok Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz Visual Production.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają.
1: A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
3: Po reklamie.
4: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
5: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 19:00 pod ten wtorkowy wieczór zapuścimy sobie jeszcze numery Slade, Mysłowic i wielu innych, tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
6: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi.
4: Rock Radia.
6: Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16:00 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gruźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
8: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
9: Ale w sumie widzę, że humory macie.
10: No, co mam płakać?
8: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
6: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
11: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
6: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie zagrają oto Arsenal i Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie padł remis 1-1. Początek meczu na Emirates o 21:00. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej Ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: Pogoda.
6: Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Bysłowic, długość dźwięku samotności jest, Rock Radio jest klasyka polskiego rocka, natomiast teraz pora spotkać się z legendą polskiego rocka i heavy metalu, czyli z Wojciechem Hoffmanem, gitarzystą Turbo.
1: Aha, i na końcu jeszcze w teatrze gram. Jestem aktorem.
0: Wprawdzie naprawdę?
1: To jest wprawdzie teatr amatorski, aż teatr, ale przecudny teatr. I tam gram w takiej komedii dyrektora, który zwalnia trzy podstarzałe aktorki. I to się nazywa Seks, Zioło i Stara Szafa. Polecam.
0: Super nazwa, w ogóle dla rock'n'rollowca genialna.
1: Ta komedia jest niewyobrażalna. Ja leżę na scenie, bo leżę, taką mam rolę, ale oczywiście też mówię ten. I te kobiety nade mną stoją i się pastwią, a ja nie mogę się ruszyć, bo gram trupa przez moment. I mi tak łzy lecą, wiesz, tutaj, bo po prostu niesamowite, wiesz, tam te historie opowiadają. A jak jest fajna publiczność, jeszcze dodają sobie, wiesz, różne teksty, także trudno opanować śmiech. No także, tak. Tych zajęć jest sporo.
0: A jeśli chcielibyście sobie odświeżyć moją rozmowę z Wojciechem Hoffmanem, którą nagrałem na potrzeby audycji Niezły Gość, to możecie ją znaleźć na stronie rockradio.pl w zakładce z podcastami. Gorąco zachęcam do tego, żeby sobie odświeżyć te i inne rozmowy. A my teraz w Rock Radio wracamy właśnie do źródeł heavy metalu Black Sabbath i Sabbath Bloody Sabbath.

0: Ależ to jest nieśmiertelna klasyka rocka. A jak usłyszałem ten kawałek w serialu Stranger Things, to naprawdę bardzo się ucieszyłem. I zresztą tak miał chyba cały świat. The Clash i Should I Stay or Should I Go? Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast my na pewno też się ucieszymy już za chwilę, kiedy usłyszymy jeden z największych klasyków od Lombardu. Także pamiętajcie, by zostać z rock radiem i nie wyłączać aplikacji rock radio.
1: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radiu Santana z Robem Thomasem, czyli Smooth z końcówki lat 90. Ależ to jest gorąca klasyka rocka. No, tego się genialnie słucha. Tak jak świetnie się słucha kawałków na przykład Republiki, T-Rex, Dorsów, Led Zeppelin, Foo Fighters, Bruce'a Springsteena i nie tylko, a ich numery możecie wybierać właśnie w ramach kolejnego notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia. Mam tu na myśli notowanie numer 199, to już prawie 200 waszej ulubionej listy przebojów. Oczywiście tych artystów i kawałków jest znacznie więcej, warto sobie sprawdzić, ale możecie też wysyłać nam swoje propozycje numerów, które sami chcielibyście zobaczyć najpierw podczas takiego głosowania, a później usłyszeć w finałowej dziesiątce. To wszystko jest możliwe, szczegóły znajdziecie na stronie rockradio.pl, a w Rock Radio teraz zagramy Genesis, Jesus He Knows Me.

0: Genialna klasyka rocka podszyta bluesem, muzyką świata i nie tylko. The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, końcówka lat 60. w Rock Radio. A my za chwilę przeniesiemy się do początku lat 80. i Stevie Nicks, czyli jedna z wokalistek Fleetwood Mac, przypomni nam swój utwór z działalności solowej, a ten kawałek inspirowany był podobno dwoma śmierciami jej wujka, a także Johna Lennona. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a wszystko usłyszycie. Rock Radio!
1: Reklama. Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Przynajmniej połowę refrenu jesteśmy zawsze w stanie zaśpiewać. To jest genialny kawałek Eagles, czyli Hotel California, a już za chwilę będzie 20, więc jak zawsze o tej porze trzeba będzie sprawdzić, co tam dzieje się w kraju i na świecie. O tym opowie nam Marcin Krzemiński już za kilka minut, a potem usłyszycie między innymi oddział zamknięty The Doors czy No Doubt, także bądźcie z nami i pamiętajcie, by mieć włączoną cały czas aplikację Rock Radia na swoich smartfonach.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Została ostatnia reklama.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Na zegarach już 20, więc to czas na mnie. Rysiek Brzeziński, wielkie dzięki za dziś. Teraz jeszcze pora na newsy.
11: Pożar lasu pod Biłgorajem, z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu, jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
10: Rock Radia.
11: Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
12: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
11: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
13: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
14: Miałam problemy ze szkołą.
1: i ciężko było mi się uczyć.
9: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
13: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
14: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
13: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
11: Sport, Arsenal czy Atletico Madryt. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
15: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
16: I feel the energy.
15: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego.
16: It's something amazing going to happen.
15: Początek meczu na Emirates o 21:00.
11: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
10: Pogoda.
11: Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, na południowym zachodzie w centrum.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, Piotrek Cugowski z tej strony.
2: W latach 90. ja pamiętam to jako dziecko, mówiło się, że to, co zabija przemysł muzyczny, to jest piractwo. A co twoim zdaniem obecnie zabija ten przemysł muzyczny?
1: To jest w dalszym ciągu piractwo, mam wrażenie, że wywołało ten efekt, który poniekąd wywołało ten efekt, który mamy dziś. Czyli to, że nie wiem, mamy te platformy streamingowe, które oczywiście no one są dzisiaj podstawowym narzędziem słuchacza, czy Spotify, czy Tidal, który przynajmniej no, ja używam tej drugiej platformy, bo ma jakość bezstratną, teoretycznie, ale to teoretycznie. Sam muszę z tego korzystać. Niestety, bo no też jeżdżąc autem, dzisiaj nie ma odtwarzaczy CD w autach. Ja jeszcze mam takie jedno auto z epoki, gdzie jeszcze mam, no ale powoli przesiadamy się też w te pojazdy, które nie mają tych odtwarzaczy, a słuchać się muzyki chce, a że żyję głównie w samochodzie, więc to tak wygląda. I mam takie wrażenie, że i my też jako muzycy to taki efekt gotującej się żaby, że najpierw były to ruchy bardzo nerwowe a z czasem no po prostu, no co zrobisz, no. Nie da się cofnąć czasu, zatrzymać czegoś, co po prostu idzie, co wyznaczają czy firmy fonograficzne, czy jak to jest, że w dalszym ciągu prawo nie nadąża za tantiemami, jeśli chodzi o streaming. I to piractwo takie z lat 90. ono zapoczątkowało ten proces, no bo dzisiaj z tak zwanej fonografii ze sprzedaży płyt, płyta jest dzisiaj tylko i wyłącznie po to, żeby móc grać koncerty z czymś nowym, po nic innego. Oczywiście są twórcy cyfrowi czy internetowi, którzy oprócz tego, że nagrają jakąś tam piosenkę, nie wiem, zajmują się tym, robią różne wydarzenia, eventy i to jakby jest dzisiaj, ci młodzi ludzie tworzą takie konglomeraty zdarzeń, że ta muzyka jest jakimś tylko tam dodatkiem i oni generują głównie, no to, bo to jest domena młodych, ten streaming cały i social media. Oni generują oczywiście jakieś gigantyczne wyświetlenia i klikalność, ale co innego jest startować i być debiutantem, a co innego jest być no 25 lat do 30 na rynku i dalej robić to samo, więc no tak, na pewno piractwo przyczyniło się do tego stanu rzeczy, który mamy dziś fonograficznie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki i klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o albumie Raz się żyje zespołu Advent. Raz się żyje pochodzi z 2013 roku i ten album zaproponował nam Zbyszek w komentarzu na Facebooku.
1: Chcesz sylwetkę zespołu przedstawić?
2: Jasne, no to jak najbardziej. Sylwetka zespołu Advent. Zespół Advent to kwintet z Kędzierzyna Koźla, grający muzykę punkową.
1: Nawet hardcore punkową.
2: Hardcore punkową, tak.
1: Nie mylić z softcore punkową. No i oni moim zdaniem brzmią trochę jak Deserter.
2: Ciekawe, no, fajne.
1: No.
2: Trafne.
1: No.
2: Zespół działał w latach 90-95 i później od 2004 roku.
1: Przerwa w działalności Adwentu była spowodowana dwiema tragediami, które się wydarzyły w szeregach tego zespołu. Chodzi o śmierć perkusisty Marka Kaletę oraz śmierć basisty Andrzeja Kalinowskiego. Muzycy zmarli, jak czytamy, w podobnych okolicznościach, natomiast nie wiemy, jakie to dokładnie były okoliczności.

0: ale możemy się tylko domyślać.
1: Zespół Advent ma na swoim koncie 3 płyty.
0: Studyjne.
1: Tak.
0: I 1
1: bootleg.
0: Tak.
1: Za to płyta Raz się żyje to jest druga płyta zespołu.
0: W 2 numerach na tym krążku gościnnie zaśpiewała Anna Zajdel, którą możemy kojarzyć z takich zespołów jak Delicje, El Banda i Santa Irena. No i w ramach kolejnej ciekawostki dodajmy, że na płycie Raz się żyje znalazł się także kawałek Wojaczek. Gdzie moja?

0: Ten tytuł absolutnie nie jest przypadkowy, dlatego że jego tekst jest tak naprawdę wierszem tego właśnie poety Rafała Wojaczka, wierszem o tytule Ballada bezbożna. W ogóle Rafał Wojaczek to był takim punkowcem lat 60.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają.
17: A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
0: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

Tok Radio 103 i 8 FM.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, Piotrek Cugowski z tej strony.
2: Jaki jest największy błąd, jaki popełniłeś w swojej karierze? Gdybyś miał coś naprawić na przykład, to czy...
1: Udział
2: to
1: w programie Bar kiedyś, 20 lat temu, ale no. Błąd... Ja się zorientowałem bardzo szybko, że to był błąd. Niemniej ten udział mojego brata i mój był, oczywiście to jeśli chodzi o produkcję, o ludzi, profesjonalnie, miło, nie w tym rzecz, tylko jakby formuła była dla mnie absolutnie nie do zniesienia. To jest coś, w ogóle tak było mi to obcego, że... Ale takie to były czasy, że te programy zyskiwały popularność i my gdzieś sobie wymyśliliśmy, że przy tej okazji właśnie będziemy promować, bo tam się grało koncerty, występy tak. I tak dalej, że ma to szansę gdzieś szerzej się ponieść, no więc już okej, damy się tam zamknąć w tym domu, ale będziemy grali koncerty i wydamy płytę, singiel, wówczas Szara Twarz z teledyskiem kręconym też we Wrocławiu. I to też, że tak powiem, aspekt muzyczny mnie tam zaprowadził, ale nigdy w życiu bym tego nie powtórzył.
2: Ale to wspominasz jakoś traumatycznie swój
1: udział? Nie traumatycznie, tylko kompletnie nie... Znaczy ja mówię, no są ludzie, którzy lubią w ten sposób, no. Zresztą dzisiaj tak wszędzie są kamery, więc wtedy to było coś nowego, że są kamery wszędzie. A dzisiaj mamy kamery wszędzie, no, na ulicach, także mamy tego tak zwanego Big Brothera, czy chcemy, czy nie.
2: No ja na fenomen baru się załapałem mniej, dlatego że ja oglądałem głównie Big Brothera.
1: No tak, jeszcze, Big Brother to robił TVN, zdaje się, a bar robił Polsat i oni jakoś tak między sobą
2: rywalizowali. Tak, no zresztą to nie był też jedyny reality show, bo jeszcze były Dwa Światy na przykład. Łysi i blondynki.
1: Nie, to już później. Ale nigdy bym tego nie powtórzył.
2: Okay.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Rock Radia jest taki skład osobowy. Kuba Kaleta, czyli ja, oraz Piotr Cugowski. Cześć.
2: Czyli ja. Witam tak. Wszystkich.
1: Muzyk
2: też.
1: Rockowy.
2: I słuchaczy. Tak.
1: Piotrze, słuchaj, ja tu cię nie będę pytał, wiesz, skąd nazwa zespołu i tak dalej. Bo na takie pytanie to już pewnie odpowiadałeś nieraz, tak. I jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
2: No to prawda? Też.
1: To są takie ulubione, no nie? No, ani czy odszedłeś z zespołu WW?
2: Też było.
1: No, no, to jest klasyka.
2: A to widzę, że dobrze zrobiłeś, że tak, rozeznanie.
1: Tak, tak. Dlatego, że chciałem pogadać z tobą o singlach, które wypuszczasz. No, na przestrzeni ostatnich dwóch lat w zasadzie.
2: Nawet trzech.
1: No, a nawet trzech, masz rację faktycznie. Dlatego, że tak, masz na swoim koncie jedną płytę solową i wielkimi krokami zbliża się premiera właśnie jej następczyni.
2: Zgadza się.
1: O której to sobie następczyni porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy w ogóle od tak zwanej odwrotnej chronologii, dlatego, że jak na ten moment ukazało się pięć singli, pięć piosenek, które promują właśnie, zapowiadają twoją drugą płytę studyjną, ja bym chciał parę słów o każdym z tych utworów powiedzieć, a później przejdziemy sobie do takich tak zwanych tematów ogólnych. 17 kwietnia ukazał się singiel zatytułowany Siódme życie. Autorem muzyki jesteś ty. Słowa do tego numeru napisał Wojciech Byrski i ja sobie oczywiście tych wszystkich utworów słuchałem na twoim kanale na YouTubie i każdy z tych utworów ma w opisie kilka takich słów, które nas trochę wprowadzają w klimat właśnie muzyczny i tekstowy.
2: Tak po staremu.
1: Tak. No muszę przyznać, że te opisy są bardzo takie trafne, dlatego że piosenka Siódme życie jest, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, taka bardzo epicka, filmowa. Ja bym powiedział, że wręcz taka jest trochę taka festiwalowa.
2: Czy ja wiem, no, za produkcję muzyczną utworu odpowiedzialne są trzy osoby, bo ten utwór zmieniał się, że tak powiem, z biegiem czasu. Pierwszą wersję, jakby część z tych rzeczy jest pod ręki Wojtka Olszaka. Później trafiło to w ręce Łukasza Damrycha, a finalnie spiął to wszystko do kupy Marcin Trajanowicz. Więc ten utwór miał swoją niełatwą drogę i każdy od siebie coś dawał. A tak się stało dlatego, bo też pomysł na płytę zmieniał się przez to, że czekam na nią długo i to nie do końca jest też spowodowane jakby moją winą. Po prostu czekałem na dogodny moment po pandemii, która zmieniła kompletnie realia wydawnicze, fonograficzne. Szukałem wytwórni, która oprócz streamingu, który jest wszechobecny, też pozwoli na wydrukowanie płyty CD analogowej. Na tym mi najbardziej zależało, no bo to jest taki już dzisiaj, no może starsi mają odtwarzacze, prawda? Ja mam w dalszym ciągu i słucham, natomiast publiczność wychodząc z koncertu chce mieć suwenir, po prostu jakąś pamiątkę z koncertu i to dlatego.
1: Czyli ta płyta wydana na fizycznym nośniku będzie nie tyle do słuchania, tylko bardziej do postawienia na półce?
2: Nie, no będzie do słuchania, pewnie, że tak. Natomiast no dzisiaj wiadomo, że wszystko głównie trafia do streamingu, więc... Ale życzyłbym sobie, żeby była do słuchania. Płyty w tej chwili w największej ilości sprzedają się po prostu po koncertach. Tak jak było kiedyś.
1: To powiem ci, że to, co ty mówisz, to też się pokrywa z tym, co mówią twoi koledzy po fachu, z którymi ostatnio rozmawiałem, bo i rozmawiałem z Darkiem Malejo, i rozmawiałem ze Stefanem Machelem i z Olejem z odpowiednio z TSA i Proletariatu, a obecnie z zespołu Kosmici. A, no i też ze Spiętym rozmawiałem, no i oni wszyscy właśnie mówili, że no teraz wydanie albumu na nośniku fizycznym to jest... Znaczy ten album wydany na fizycznym nośniku to jest to właśnie, tak jak trafnie powiedziałeś, taki suwenir bardziej. Taka pamiątka, dlatego że i tak słuchacze słuchają muzyki w serwisach streamingowych.
2: Tak, ale to też dzieje się przez postęp, znaczy przez zmianę technologii, która nas otacza, która niestety też... O Jezu, no to jest w ogóle na inne spotkanie rozmowa, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj no, muzyka przestała być aż tak istotna dla ludzi, jak była kiedyś. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może właśnie dlatego, że są twórcy internetowi, którzy po prostu, no, nie wiem, czy do końca powinni nagrywać piosenki, a nagrywają. Jest tych miesięcznie, tygodniowo jest tych premier, cały zalew po prostu. I dla ludzi po prostu ta muzyka powszednieje, ale nie dla mnie i nie dla ludzi, którzy interesują się koncertami, przychodzą, więc dlatego no, dłuższy czas trwało to, zanim znajdę
1: Mnie się wydaje, że ta klęska urodzaju dotyczy nie tylko muzyki, ale w ogóle tekstów, w ogóle kultury wszystkich, bo mówimy i o filmach, i o serialach, i o książkach.
3: Zgadza się.
1: No.
3: Wszystko, co to jest tak z przekorą ludzką, że w momencie, kiedy mamy, no to mówię o sobie, że w momencie, kiedy mamy dostęp do czegoś nieograniczony, to tak naprawdę przestaje nas to interesować. To jest przekora ludzka i tak się stało z muzyką też.
1: No ale z drugiej strony ci, którzy, wydaje mi się, że jakość powinna się bronić sama, tak? Że ci artyści, którzy, ci twórcy...
3: Jest ten ostatni bastion, czyli jakość musi być i to sobie obiecałem, że... No to jest pasja moja, nie wyobrażam sobie robić cokolwiek innego. Są koncerty i to chwała Bogu, że są koncerty i mam takie wrażenie, że w ogóle cały tak zwany mainstream idzie swoim torem, a zespoły czy muzycy, którzy... grają ciut inaczej niż mainstream, idzie kompletnie swoim torem. I niekoniecznie ci, którzy są w mainstreamie, mają publiczność wierną, prawda? Czyli to się dzieje z latami po prostu. Tą publiczność jakoś trzeba sobie nie wychować, bo to brzydkie słowo, ale ją zebrać.
1: No, teraz już się nie używa chyba tego określenia middle of the road music, muzyka środka.
3: No nie.
1: Ale no to jej właśnie taką właściwością było to, że muzyka środka nie miała wiernych słuchaczy, bo
3: tak.
1: Trendy się zmieniały i wraz z tymi trendami...
3: Tak, tak, zgadza się, wiesz, oczywiście muzyka pop tak zwana, czyli muzyka pop to jest nic innego jak muzyka popularna, która staje się popularną. I to nie jest wcale typ produkcji muzycznej, uważam, tylko po prostu są to takie momenty w życiu muzyka, gdzie staje się rozpoznawalny i wtedy jest napływ publiczności, ale później wiadomo, że jeżeli ta sinusoida zmienia się i już dany artysta, nie wiem, czy muzyk przechodzi jakby już w lata swojej działalności, to zostają z nim najwierniejsi słuchacze. Ale z każdą płytą, z każdą aktywnością tych ludzi przybywa. I tak jest do dzisiaj. W przyszłym roku obchodzę 30-lecie działalności muzycznej, co mi się w ogóle nie mieści w głowie kompletnie, ale taka jest prawda. I chwała Bogu jest okej.
1: Powiedziałeś przed chwilą o muzycznym mainstreamie. Czy ty się czujesz częścią tego mainstreamu?
3: Na pewno był czas, kiedy z braćmi, kiedy no, my długo, długo przebijaliśmy się i wykonaliśmy pracę od podstaw i oddolną pracę. Nie szliśmy nigdy na skróty, przez wzgląd oczywiście na tatę. Chcieliśmy zawsze po swojemu to zrobić. Długo nam zajęło, zanim trafiliśmy do szerszej publiczności. I takim przełomem był jeśli chodzi o stacje radiowe, to był 2008 rok z utworem Za szkłem, zdaje się. I później dopiero w 2011-2012 te drzwi się otworzyły. No i wtedy można było powiedzieć, że tak, my jesteśmy w tym ścisłym mainstreamie, ale graliśmy swoje, więc nie było w tym nic nieuczciwego ani odstępnego. I już, czy dzisiaj jestem w mainstreamie? Trudno mi powiedzieć. No robię swoje rzeczy nadal, gram koncerty i to jest dla mnie najistotniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do twojego najnowszego utworu, czyli do piosenki Siódme życie. Zwróciłem uwagę na to, że to jest oczywiście utwór, który jest bardzo ciekawie zaaranżowany, ale jest to aranż taki, to nie jest taka podręcznikowa definicja muzyki rockowej.
3: No nie, no ja wiem o co ci chodzi. Te utwory, które pokazałem do tej pory, czyli Latarnik, Cisza przed burzą, tu będzie bal,
1: i niedorośli.
3: W ogóle Woltą w inną stronę, ale to za chwilę, Niedorośli i teraz Siódme życie. Można powiedzieć, że ta część jest częścią lżejszą, a absolutnie też nie mam żadnego zamiaru odżegnywać się od korzeni, z których pochodzę. I ta druga część płyty będzie właśnie takim, no, ukłonem w kierunku korzeni.
1: Czyli najmocniejsze momenty twojej drugiej płyty będą, będą na płycie.
3: Zdecydowanie, tak. I zapraszam na koncerty, bo my gramy to na koncertach prawie wszystko.
1: No to w takim razie cofamy się do marca, do 6 marca konkretnie, kiedy to ukazał się twój singiel Niedorośli. Autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz, a za słowa odpowiada Katarzyna Figaj. I tutaj mamy do czynienia z taką power balladą, która jest no już tak bardziej tradycyjnie zaaranżowana, dlatego
3: tak,
1: że mamy tutaj...
3: bardzo tradycyjnie i zależało nam bardzo na takim oszczędnym aranżu po to, żeby też nie zaburzać przekazu tekstu.
1: Natomiast największe chyba kontrowersje budzi właśnie wspomniany przez ciebie singiel Tu będzie bal, który to ukazał się no niemal rok temu, bo w czerwcu ubiegłego roku. I tutaj autorami muzyki ponownie jesteś cię, to znaczy jesteś ty i Jarosław tak. Hilkiewicz. Słowa napisał Aleksander Różanek. To jest taki imprezowy kawałek.
3: Imprezowy kawałek, w ogóle on, no, też każdy utwór powstaje w postaci demos z gitarą i z wokalem. Tak komponuję sam, tak komponujemy też z Jarkiem od wielu, wielu lat i ten utwór był od początku inny. W fazie już demo w ogóle on się różnił, ale powiedziałem, że czemu nie? Dlaczego mam tego nie zrobić? I tak się stało później, że nagrywając ten utwór Wojtek Karel, mój basista, zaproponowałem, czy nie zechciałby, jako że wtedy był wówczas, szlifował swoją grę na kontrabasie po to, żeby też rozszerzyć swoje instrumentarium, a w ogóle kontrabas to jest kompletnie inna bajka niż gitara basowa, ale to akurat jest, nie o tym teraz mówię. I zagrał linię basu na kontrabasie do tego numeru i on kompletnie zmienił swój charakter. I postanowiliśmy pójść właśnie za tym pomysłem na kontrabasie. I taki efekt finalny wyszedł.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski. Właśnie omawiamy jego single, które zwiastują jego drugą solową płytę studyjną. Już za chwilę omówimy dwa najstarsze, a później porozmawiamy sobie nieco więcej na temat tej zbliżającej się premiery płyty.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Piotr Cugowski. W kwietniu ukazał się najnowszy piąty singiel Siódme życie, promujący no, na razie jeszcze nie wydaną drugą płytę solową Piotrka. My już omówiliśmy ten utwór oraz dwa inne, które się ukazywały na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zajmijmy się teraz no, niemal najstarszym numerem, który to właśnie nie znalazł się jeszcze póki co na żadnej płycie twojej studyjnej. Mam tutaj na myśli utwór Cisza przed burzą, który miał swoją premierę w maju 2024 roku, czyli dwa lata temu.
2: Tak.
1: I po raz kolejny autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz. Za słowa odpowiada Wojciech Byrski. I to jest piosenka, z którą wystąpiłeś na festiwalu w Opolu.
2: Tak.
1: I jest to, gdybym miał ustawić w rankingu te pięć piosenek, które do tej pory zaprezentowałeś, to byłaby chyba moja ulubiona.
2: To miło mi w takim razie.
1: Ale moje zdanie nie ma tutaj żadnego znaczenia. To po prostu mówię ci jako słuchacz.
2: No. Coś innego też, to każda z tych piosenek, znaczy oprócz Latarnika i Niedorosłych, no bo to są utwory, które mają no ten tak zwany power balladowy wymiar. Więc one jakby są w tym wspólnym mianowniku, ale każda z tych piosenek, również Cisza przed burzą, jest czymś niecodziennym, jeśli chodzi o produkcję tego, co robię, tego, co robiłem. I no faktycznie mieliśmy okazję wystąpić podczas premier opolskich i gramy ten utwór. Tylko śpiewają głównie kobiety, bo tam jest za wysoki falset. Faceci się wstydzą.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego pierwszego, czyli najstarszego singla, który zapowiada twoją drugą płytę. To jest
2: Latarnik,
1: tak, wydany w listopadzie 2023 roku. Muzykę napisałeś ty, słowa tak. Wojciech Byrski. To jest, tak jak wspomniałeś, no, to jest taka rasowa, rockowa ballada.
2: No, tak.
1: No i warto też zwrócić uwagę na to, że w teledysku wzięli udział uczestnicy programu Zrujnowani Odbudowani.
2: Zgadza się. No to w ogóle dzieło przypadku jest. Ten teledysk to właśnie ci uczestnicy, a nie inni. Utwór Latarnik to utwór, który przeleżał w wersji demo kilkanaście lat ładnych w szufladzie. I on zawsze mi chodził po głowie. Jakoś tak przypominał, ta melodia chodziła za mną. Ale nigdy nie było dogodnego momentu. I w końcu powiedziałem, że przyszedł na to czas. I zależało mi bardzo, żeby też i właśnie obrazkowo było to wymowne. I cieszę się, że ten utwór w końcu zrealizowałem.
1: O tym nie wspomniałeś, ale ja o tym wspomnę, że w 2019 roku ukazała się twoja poprzednia debiutancka płyta, czyli 40, która to pokryła się złotem u nas w kraju. Wiemy już, że te wszystkie pięć singli znajdzie się na twojej drugiej płycie, tak. Że ona się ukaże jesienią. Po prostu jesienią, tak?
2: Wiesz co, dokładnie nie, ale na pewno ona... To jest dzisiaj tak, że... To jest gotowa generalnie od roku czasu, ta jest gotowa. I teraz to jest kwestia tego, jaki termin będzie najbardziej dogodny, ale przez to, że mamy właśnie zmianę w ogóle tak zwanej polityki wydawniczej, dzisiaj płyta kończy cały etap promocyjny. Tak to jest, że najpierw ukazują się piosenki, wydanie płyty w zasadzie kończy całe to zamieszanie, więc... A chciałbym jeszcze pokazać dwa utwory. Jeśli zdążę do jesieni, na pewno jeszcze jeden będę chciał pokazać, który jest w ogóle w wersji dwujęzykowej. Tego utworu nie graliśmy jeszcze ani na koncercie i nigdzie nie był zagrany. Jest w wersji dwujęzykowej, bardzo bym sobie życzył, żeby gdzieś się mógł ukazać. Za wersję angielską odpowiedzialny jest tekstowo Doug Pinnick, także to coś myślę fajnego.
1: Czyli do momentu premiery płyty poznamy...
2: Na no, pewno jeden, no. A chciałbym dwa.
1: A biorąc pod uwagę, że na płycie będzie 10 utworów...
2: 11.
1: To, a 11, no to poznamy ponad połowę zawartości płyty.
2: Zgadza się.
1: I powiedziałeś o tym, że to, co nie zostanie wydane na singlu, znaczy to, co nie zostanie ujawnione, ta muzyka, ona będzie zdecydowanie cięższa.
2: No tak, no to jest... Znaczy, gramy też utwór Syzy, w którym gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie. To jest taki no, mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
1: Natomiast już teraz można powiedzieć na podstawie właśnie tych wydanych singli, że to będzie płyta, mimo tego, że osadzona gdzieś tam w tej takiej rockowej stylistyce.
2: Lżejsza na pewno.
1: Znaczy, ale że będzie też różnorodna.
2: Różnorodna, tak. To tak. Natomiast... W ogóle teraz mówienie o wydaniu płyty trochę, no nie tyle mija się z celem, to się nigdy nie mija z celem. Natomiast na pewno teraz będę po wydaniu płyty, oczywiście będzie w przyszłym roku jubileusz, będą wszystkie te utwory grane, stare też, ale mam ochotę już po jednym utworze podchodzić po prostu do jednego utworu pojedynczo, już na razie nie myśląc o całej płycie, tylko o tym, żeby wydawać absolutnie różne kolory muzyczne, takie jakie uważam, takie jakie chcę. I na pewno jednym z takich kolorów, z których się wywodzę, będzie coś naprawdę mocnego w przyszłym roku.
1: To mi trochę przypomina w ogóle sposób wydawania muzyki w latach 60.
2: Tak, dokładnie.
1: To gdzie tak, no, na początku...
2: To Beatlesi to po prostu wywrócili wszystko do góry.
1: Tak, tak, tak. Ale przed Beatlesami to było tak, to tutaj dla młodszych słuchaczy to jest zabawne, bo ja jestem młodszy od ciebie i ja w ogóle tych czasów nie znam. Tak?
2: Ja też nie. No.
1: Ale to dużo o nich czytałem. O,
2: może właśnie.
1: No, to było tak, że wykonawcy, artyści wydawali po prostu single. Jak się zebrało więcej tych singli, to dogrywano tak zwane filery, czyli no, piosenki z, powiedzmy, z mniejszym potencjałem. Dokładnie. Na przebój i składano z tego long play.
2: Dokładnie. To jest wszystko się, widzisz, czyli ten czas zatoczył
1: tak
2: koło. Ja bym sobie tylko, że niech on sobie zatacza koło, bo tak jest, to tak jest. No, co dekadę jest nawiązywanie do którejś dekady wcześniejszej. Teraz mamy nawiązanie właśnie do... Tylko ja bym sobie bardzo też życzył, żeby ta muzyka była też tak jak w większej ilości, taka jak wtedy.
1: Tak, ale z drugiej strony wiesz...
2: Jest kilka takich zespołów, które grają, nawiązują oczywiście bardzo do tych najlepszych lat 60., 70., ale jest ich za mało.
1: Ale to myślałem, że chodzi ci o jakość, żeby było więcej dobrej
2: jakości,
1: muzyki.
2: Jakość,
1: ale no to wiesz co, no tak, natomiast przecież my z tych, powiedzmy, jeśli mówimy o wczesnym rock'n'rollu, tak, lata 50., 60., my pamiętamy te największe przeboje, prawda?
2: Tak.
1: A pomiędzy nimi było mnóstwo muzyki słabej, która uległa, tak, która została zapomniana, bo była słaba, tak? Więc, no inna sprawa jest też taka, że to jest w ogóle strasznie też mało odkryć to, co powiem, ale no ze względów technologicznych, ze względów na to, że wtedy nie było takiej dużej łatwości w rejestracji nagrań, to też mniej muzyki powstawało.
2: Mniej muzyki powstawało, ale też ci, którzy nie bardzo umieli, nie mieli takiego dostępu do studiów nagraniowych, bo to wszystko była jakaś naturalna selekcja po prostu. Jeżeli ktoś zawracał głowę, no to nie miał szansy takiej, prawda, bo po co? Dzisiaj jest trochę inaczej, bo mamy technologię, wszystko mamy w telefonie i każdy może, nie wiem, dzisiaj możemy coś nagrać, jutro puścić i tyle.
1: A, jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, która wytwórnia wyda twoją drugą płytę?
2: E-muzyka, wespół z Rockhouse Entertainment, czyli jakby to jest taki konglomerat, tandem.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski, rozmawiamy
2: nie
1: o
2: bardzo.
1: Jego... O zbliżającej się premierze Wielkimi Krokami, to jest nie do końca gramatycznie, jego nie drugiej płyty studyjnej, której tytułu jeszcze nie wymieniliśmy.
2: Siódme życie.
1: Siódme życie.
2: Siódme życie, jak kot, który ma siedem żyć, jak siedem wydawnictw, które zdążyłem wydać w ciągu swojej drogi muzycznej. Był taki kiedyś serial Siedem życzeń, który super wspominam. Także siódemka, mam nadzieję, będzie szczęśliwa.
1: Było nawet jakiś czas temu, rozmawiałem z Wandą Kwietniewską, która nagrała...
2: Marek Raduli, tak, ta był muzyka. Odpowiedzialny za muzykę, zresztą mój sąsiad, przez płód serdecznie go pozdrawiam.
1: A już za chwilę z Piotrem porozmawiamy o koncertach trochę i trochę o wywiadach.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Piotr Cugowski. Jesienią ukaże się druga płyta studyjna Piotra zatytułowana Siódme życie. Znamy już 5 piosenek, które ją promują, a poznamy jeszcze przynajmniej jedną przed jej premierą. I słuchacze, którzy brali udział w twoich koncertach, mogli się z tym repertuarem zapoznać premierowym.
2: No tak, jak co roku organizujemy, znaczy nie ja organizuję, ale mój management wespół z organizatorem koncertu, gramy serię koncertów, trasę tak zwaną, co roku około 20 koncertów i staram się zawsze rozmaicać te występy po to, żeby ta część publiczności, która przychodzi co roku, nie miała wrażenia, że już była na czymś takim, prawda? Kwestia szacunku. I w tym roku wpadłem na taki pomysł, żeby zapoznać ludzi z tym materiałem obszerniej i w środku koncertu zrobiłem taki wyłom 7 utworów granych z płyty. Niemniej niektóre utwory, oczywiście te, które były wydane, no już były rozpoznawalne, ale było też część, które publiczność słyszała pierwszy raz. Ja o tym mówiłem zawsze na koncertach, że taka konstrukcja będzie tego koncertu. No i chwała Bogu, nie wychodzili w środku, a miałem pewne obawy przy pierwszych koncertach. No bo to wiesz, człowiek najlepiej się bawi przy tym, co zna.
1: Jak inżynier Mamoń.
2: Jak inżynier Mamoń.
1: No właśnie miałem zapytać ciebie o odbiór tego premierowego materiału na koncercie.
2: W skupieniu. Bardzo byłem zdziwiony, bo naprawdę publiczność, mam wspaniałą publiczność przez tyle lat i oni są ze mną, ja z nimi. Mamy do siebie wzajemne zaufanie i było skupienie, czyli ludzie naprawdę słuchali. Tak nieraz jak zerknąłem, to ktoś sobie odpływał tam z zamkniętymi oczami albo spał, nie wiem. Tego nie wiem, ale miałem wrażenie, że ludzie są skupieni.

0: jest to dla nas i ten, ale to ta publiczność właśnie, która kupuje bilety jakby, no to jest to, co udało ci się zrobić zawodowo, nie wiem, muzycznie w tym przypadku. Także będzie kilka oczywiście tych koncertów plenerowych, a z trasą, nad którą dopiero siadamy powoli w przyszłym roku na tak zwany jubileusz, ruszamy dopiero, myślę, od lutego 27.
1: I to będzie taka rasowa trasa promująca po prostu drugą płytę.
0: No tak, tak. Będzie to trasa i promująca płytę, ale też podsumowująca to, co zrobiłem przez 30 lat. Myślę też o gościach. No, jest to takie przedsięwzięcie, które wymaga przemyślenia.
1: To teraz przeskoczmy sobie do tematu wywiadów, dlatego że na początku naszej rozmowy ja żartowałem, że nie zapytam cię, skąd nazwa zespołu i tak dalej, i tak dalej. No już trochę tych wywiadów udzieliłeś w swojej karierze. Powiedz mi, jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś podczas wywiadu?
0: Może nie najdziwniejsze, ale ja nie bardzo, nie to, że nie bardzo, nie przepadam rozmawiać o życiu prywatnym, więc to jest jakby... Dla mnie to są pytania, w których czuję się niekomfortowo. Dla mnie muzyka jest pasją, tym, co kocham, ukochałem sobie i gdybym miał wybierać, to bym na pewno chciał, żeby takich pytań nie było, bo w dalszym ciągu uważam, że życie zawodowe, a życie prywatne to są dwa kompletnie inne światy. Znaczy może nie dwa kompletnie inne, ale nie mam żadnej ochoty zapraszać z całym szacunkiem czy kamer do swojego życia prywatnego, bo dlaczego?
1: No to ty się nie czujesz komfortowo odpowiadając na pytanie o życie prywatne, ja się nie czuję komfortowo zadając takie pytanie, więc ich po prostu nie zadaję.
0: No to widzisz, to masz ten komfort, że możesz o nie nie pytać, ale jest formuła pewna też innych wywiadów, gdzie takie pytania padają, ja nie do końca na nie odpowiadam.
1: A dlaczego? Dlatego, że no, też nie trzeba być jakimś wielkim myślicielem, żeby zauważyć, że no, te powiedzmy rolki na przykład z pytaniami stricte prywatnymi, one się klikają najlepiej.
0: No więc właśnie, tak było zawsze, no to tak zwana tabloidyzacja, nie wiem, czy tak można to nazwać. Ja nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, no bo to wszystko w przyrodzie jest potrzebne, ja to rozumiem, ja nie neguję tego, natomiast w tej chwili mam takie wrażenie, że nawet jeśli jest to właśnie muzyk, to im mniej mówi o muzyce, tym lepiej. Jak powie na przykład, co zjadł na śniadanie, albo co zrobił, w jakiej konsystencji rano, to jest bardziej właśnie klikalne. Przez to idzie cały rynek reklamowy i tak dalej. I to wszystko jest jak zamknięty, jak koło.
1: No gdyby ktoś w to nie klikał, to by no, takie właśnie materiały nie powstawały. No, więc tak, więc no, możemy sami narzekać globalnie.
0: Ale my nie musimy tego robić.
1: Na szczęście nie. No dobra, a powiedz mi, jaki jest największy błąd, jaki popełniłeś w swojej karierze? Gdybyś miał coś naprawić na przykład, to czy...
0: Udział
1: to
0: w programie Bar kiedyś, 20 lat temu, ale no, błąd... Ja się zorientowałem bardzo szybko, że to był błąd. Niemniej ten udział mojego brata i mój był... Oczywiście to, jeśli chodzi o produkcję, o ludzi, profesjonalnie, miło, nie w tym rzecz. Jakby formuła była dla mnie absolutnie nie do zniesienia. To jest coś w ogóle, tak było mi to obcego, że... Ale takie to były czasy, że te programy zyskiwały popularność i my gdzieś sobie wymyśliliśmy, że przy tej okazji właśnie będziemy promować, bo tam się grało koncerty, no, występy tak, i tak dalej, że ma to szansę gdzieś szerzej się ponieść, no więc już okej, damy się tam zamknąć w tym domu, ale będziemy grali koncerty i wydamy płytę, singiel, wówczas Szara Twarz z teledyskiem kręconym też we Wrocławiu. I to też, że tak powiem, aspekt muzyczny mnie tam zaprowadził, ale nigdy w życiu bym tego nie powtórzył.
1: Ale to wspominasz jakoś traumatycznie?
0: Nie traumatycznie, tylko kompletnie nie... Znaczy ja mówię, no są ludzie, którzy lubią ten sposób, no. Zresztą dzisiaj tak wszędzie są kamery, więc wtedy to było coś nowego, że są tak, kamery wszędzie. A tak, dzisiaj mamy kamery wszędzie, no, na ulicach. Także mamy tego tak zwanego Big Brothera, czy chcemy, czy nie.
1: No ja na fenomen baru się załapałem mniej, dlatego że ja oglądałem głównie Big Brothera. I
0: no
1: to
0: tak,
1: jeszcze,
0: no to bo no, Big Brother to robił TVN, zdaje się, a bar robił Polsat i oni jakoś tak między sobą
1: rywalizowali. Tak, no zresztą to nie był też jedyny reality show, bo jeszcze były Dwa Światy na przykład. Łysi i blondynki.
0: Nie, to już później.
1: No dobra,
0: ale nigdy bym tego nie powtórzył.
1: Okej. Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski. Już za chwilę porozmawiamy sobie o

0: rynku muzycznym i o planach na przyszłość również.
1: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Piotr Cugowski.
2: Tam.
1: Jesienią wyjdzie twoja druga płyta solowa zatytułowana Siódme życie. Mhm. Omówiliśmy sobie z grubsza, co tam na niej się znajdzie. Ja teraz chciałem cię zapytać tak szerzej, dlatego że mówisz, że będziesz obchodzić jubileusz.
2: Tak, 30-lecia. Tak,
1: 30-lecia, tak. Kawał czasu.
2: No kawał. Chociaż nie wiem, kiedy to... No, kawał.
1: W związku z tym myślę, że jesteś dobrą osobą, która może odpowiedzieć na pytanie, które brzmi tak. W latach 90., ja pamiętam to jako dziecko, mówiło się, że i też byłem słuchaczem wówczas, więc też jakby współtworzyłem ten biznes muzyczny, tak, tylko biernie.
2: Tak.
1: Mówiło się, że to, co zabija przemysł muzyczny, to jest piractwo. A co twoim zdaniem obecnie zabija ten przemysł
2: to
1: muzyczny?
2: To jest w dalszym ciągu piractwo, mam wrażenie, że wywołało ten efekt, który poniekąd wywołało ten efekt, który mamy dziś. Czyli to, że nie wiem, mamy te platformy streamingowe, które oczywiście no, one są dzisiaj podstawowym narzędziem słuchacza, czy Spotify, czy Tidal, który przynajmniej no, ja używam tej drugiej platformy, bo ma jakość bezstratną, teoretycznie, ale to teoretycznie. Sam muszę z tego korzystać. Niestety, bo no też jeżdżąc autem, to dzisiaj nie ma odtwarzaczy CD w autach. Ja jeszcze mam takie jedno auto z epoki, gdzie jeszcze mam, no ale powoli przesiadamy się też w te pojazdy, które nie mają tych odtwarzaczy, a słuchać się muzyki chce, a że żyję głównie w samochodzie, więc to tak wygląda. I mam takie wrażenie, że i my też jako muzycy to taki efekt gotującej się żaby, że najpierw były to ruchy bardzo nerwowe a z czasem no po prostu no co zrobisz, no? Nie da się cofnąć czasu, zatrzymać czegoś, co po prostu idzie, co wyznaczają czy firmy fonograficzne, czy jak to jest, że w dalszym ciągu prawo nie nadąża za tantiemami, jeśli chodzi o streaming. I to piractwo takie z lat 90. ono zapoczątkowało ten proces, no bo dzisiaj z tak zwanej fonografii ze sprzedaży płyt, płyta jest dzisiaj tylko i wyłącznie po to, żeby móc grać koncerty z czymś nowym, po nic innego. Oczywiście są twórcy cyfrowi czy internetowi, którzy oprócz tego, że nagrają jakąś tam piosenkę, nie wiem, zajmują się tym, robią różne wydarzenia, eventy i to jakby jest dzisiaj, ci młodzi ludzie tworzą takie konglomeraty zdarzeń, że ta muzyka jest jakimś tylko tam dodatkiem i oni generują głównie, no to, bo to jest domena młodych, ten streaming cały i social media. Oni generują oczywiście jakieś gigantyczne wyświetlenia i klikalność, ale co innego jest startować i być debiutantem, a co innego jest być no 25 lat do 30 na rynku i dalej robić to samo, więc no tak, na pewno piractwo przyczyniło się do tego stanu rzeczy, który mamy dziś fonograficzny.
1: A ten stan rzeczy polega, jak rozumiem, na tym, że słuchacze nie są skłonni zapłacić określonej kwoty za zakup płyty,
2: no tak.
1: Opłacą abonament, który kosztuje
2: tyle samo, co płyta, tak. Mają dostęp do całej biblioteki muzycznej. No tak, tak to jest, tak to się zrobiło. Już tego się nie cofnie nigdy.
1: A powiedz mi, jaki jest twój stosunek do sztucznej inteligencji?
2: Jako narzędzie wspomagające pewne sfery życia, no to tak, okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o narzędzie, które ma zastąpić, jeśli chodzi o, nie wiem, jeśli chodzi o medycynę, na pewno jest przydatnym narzędziem. Jeśli chodzi o muzykę, może być przydatne, jeśli chodzi o działanie danych efektów. Rozumiesz? Ale w momencie, kiedy ktoś używa tego do tworzenia rzeczy pewnych, to jest absurd. To jest kolejne zamykanie ogona. Dlatego, bo wszystko to, z czego korzysta sztuczna inteligencja, to jest to, co jest w sieci powiedziane i napisane przez człowieka. Więc nie wiem, ja się boję po prostu słuchać rzeczy zrobionych przez tak zwane AI, gdzie jest to po prostu zrobione idealnie, gdzie jest to i oszukuje ucho, no bo to nie jest autentyczne i to oszukuje ucho, bo przecież tych twórców nie ma. nie ma tych wykonawców. Że są filmy fonograficzne, które i ludzie, którzy składają tego typu rzeczy do kupy i później jest problem w ogóle z prawami autorskimi, no bo jak do tego podejść? No bo jak?
1: No tak, bo wytwory sztucznej inteligencji są jakąś tam średnią arytmetyczną, no tak, no. Z tego, co już zostało stworzone. Tak,
2: prawo
1: no.
2: Nad tym nie nadąża jako, mówię, AI jako narzędzie do wspomagania, do... To tak, ale nie do zastępowania myślenia, zastępowania... No może być to, nie wiem, jako pomoc domowa, nie wiem, tak jak u Jetsonów było kiedyś, nie wiem, że będzie robot, który będzie, czy może już jest, nie wiem, taki, który korzysta z... To tak, ale w muzyce, w sztuce... Chyba nie. Nie wiem jak inni, no. Bo jestem ciekaw, jak inni czy innym zadawałeś to pytanie.
1: Tak, zadawałem to pytanie.
2: Bo to nie jest kwestia, no. Przepraszam cię jeszcze raz, bo to nie jest kwestia, że ja jestem, wiesz, że zazdrosny jestem o to, że coś takiego powstało i że, wiesz, że nie, bo nie. Nie, nie w tym rzecz, tylko jeżeli nawet będzie ta gałąź się w jakiś sposób rozrastać, to ona nie powinna absolutnie podlegać kryteriom takimi, jaki podlega żywy organizm, żywy człowiek, żywy zespół. Jakby to prawo powinno to jakoś rozgraniczyć. Mieliśmy ostatnio przypadek, w którym pewna firma użyła tylko po próbce głosu lektora w Polsce i toczy się proces w tej sprawie. Bez precedensu absolutnie sprawa. I ci, którzy zrobili tą reklamę, oni myśleli, że nie robią nic złego, że mogą to zrobić, że to przecież on nie powiedział. Tylko to myśmy coś tam wykorzystali, prawda? I prawo musi za tym po prostu nadążać.
1: Pytałeś mnie, czy rozmawiałem z innymi muzykami na ten temat. Tak, rozmawiałem i no, mówiąc w skrócie, z tego co kojarzę, no, żaden z nich się entuzjastycznie nie wypowiedział na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy twórczej. Rozmawiałem dwa albo trzy lata temu z Renatą Przemek na przykład, i tylko że wtedy też sztuczna inteligencja
2: Była na innym etapie.
1: Była na innym etapie, ale powiedziała, że kiedyś poprosiła sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała tekst w jej stylu. No i były zabawne efekty
2: tej prośby. Mam wrażenie. Że sztuczna inteligencja, no oczywiście, będzie się rozwijała, natomiast ja się nie boję sztucznej inteligencji, tylko ja się boję ludzi, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do tego typu rzeczy, jak tworzenie muzyki i później to, co będziemy słuchać z głośników, bo już dzisiaj nie wiemy do końca, jak to jest.
1: Tak, natomiast no, nie chcę tutaj oczywiście, wiesz... Nie chcę tutaj zaklinać rzeczywistości, ale ja słuchałem różnych utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i one były oczywiście poprawne, tam wiesz, te harmonie, wiesz, działały i tak dalej. Natomiast no, dla mnie to jest nic więcej...
2: Poza tym, co było.
1: Tak, ale też ja to traktuję jako muzyczną ciekawostkę, w sensie, że okej, no spoko, tak, ale no, do tej pory nie natrafiłem na kompozycję zrobioną przez AI, do której bym chciał wracać, wiesz, i no właśnie, z przyjemnością.
2: Bo tak, może dlatego, że podchodzisz jednak jeszcze z rezerwą pewną, wiesz, może no. Tak, może, no, to znaczy ze świadomością tego, że to, co jest, to jest część składowa wszystkiego to, co już jest.
1: W takim razie czekam na taki utwór, który ktoś mi puści, nie informując mnie o tym, że to jest AI.
2: I ty bakcyla
1: tak,
2: połóż.
1: Tak.
2: To wtedy, obawiam się, no, że już tak jest.
1: No, może tak, może tak, może nie. No, ja jeszcze nie natrafiłem, ale to tak jak ty powiedziałeś, że sztuczna inteligencja wspomaga pewne procesy.
2: Ja też
1: wykorzystuję sztuczną inteligencję, nie w pracy, tylko w domu, do gotowania. W sensie
2: to są rzeczy, które są przepis jest przepisem, no, prawda? Tak. Muzyka no, może też być powtarzalna, bo to przecież ja nie mówię też, że w ogóle, jeśli chodzi o muzykę i o style muzyczne, też mam takie wrażenie, że już generalnie wszystko zostało w muzyce wymyślone.
1: Bo jest skończona liczba progresji akordów,
2: jest,
1: które można...
2: 12 dźwięków. Tak. Dzisiaj ta muzyka, która jest, no tak ją nazwijmy, mam wrażenie, że ona idzie w taką stronę odhumanizowania kompletnie, czyli ta nowa muzyka ma przez młodych twórców, takie mam wrażenie, ja nie mówię, że to jest źle czy dobrze, ona ma generować jak najmniej emocji, ona ma być po prostu taka, jak wiesz, coś, co ci masz pod ręką.
1: Ale wiesz co, z drugiej strony w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno o takim zespole o francuskiej nazwie, której nie wymówię, Wiesz co, i to jest zespół Angine de Poitrine, chyba tak to się, tak to się nazywa. Tak, to jest zespół, który gra, no powiedzmy, rocka eksperymentalnego. Oni w swojej twórczości zostali okrzyknięci w ogóle przez prasę, powiedzmy, zespołem, który stawia tak jakby odpór właśnie muzyce generowanej przez algorytmy, dlatego że oni grają muzykę, która jest oparta między innymi na tych, na mikrotonach, to znaczy w sensie, że wiesz, że mają basista, ma specjalnie skonstruowany...
2: Co ćwierć tony
1: tak,
2: gra?
1: Tak.
2: Vangelis kiedyś tam na harfie, tak.
1: No, ma bas skonstruowany w taki sposób, że ma dodatkowe progi.
2: Rozumiem, czyli ma po prostu ćwierć tony.
1: Tak.
2: To ucho ludzkie, wiesz, to niewprawne nie wychwyci tego.
1: Tak, ale jednocześnie my jako słuchacze, teraz w ogóle ja nie mam wykształcenia muzycznego, opowiadam ci o teorii muzyki. My jesteśmy przyzwyczajeni do skalach, tak, głównych, harmoniach i tak dalej. Dokładnie tak, no nie? Oni z kolei grają muzykę, która wymyka się takim tradycyjnym skalą właśnie, a do tego jeszcze oni też eksperymentują na przykład z tempem, to znaczy partia basu i partia perkusji się nie zgrywa do końca.
2: Ale gdzieś musi się zazębić.
1: Tak,
2: to rozciągnięte po prostu we frazie, czyli ten gra na 4/4, ten gra, przypuśćmy, kwintole przez tego i gdzieś co jakiś okres frazy spotkają się i znowu rozjeżdżają.
1: Tak. Rozumiem. I też wykorzystałem tam polirytmię.
2: No jest to poszukiwanie też czegoś nowego, niemniej... Czy to należałoby napisać na nowo zasady muzyki, jeżeli mówimy o

0: ćwierć tona, no bo to jest jednak 25 centów, prawda? Jak, no to ciekawe jest.
1: No, no. Niezłym gościem Rock Radia był Piotr Cugowski, dzięki.
0: Miło mi bardzo.
1: Mnie również.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.